0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: dawna to wie.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max. Nareszcie 22 lata ma RMF Max. I tyle trzeba było czekać, żeby w tym składzie był poranek Wstawaj, Nie udawaj. Natalia Kawałek
2: i Dawid Miązek. Faktycznie jest to skład, którego jeszcze na tej antenie nie było, ale mamy nadzieję, że wam się spodoba. Możecie nas testować dzisiaj do 9 rano.
1: Nie no, nie testujcie nas. Postaramy się sprostać waszym nie najmniejszym zapewne oczekiwaniom. ZTB już teraz w RMF Max od Fausta i Gipsa, a my zostajemy do 9.
2: Zostajemy, będziemy. Ciao.

0: To jest nowość RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Iliwka w projekcie Enklawa. To jest ta energia, to jest ta moc, którą dla was mamy, której dla was szukamy i spróbujemy wam ją jakkolwiek przekazać jeszcze przed tą pierwszą poranną kawą.
1: Jeżeli jesteście o tej porze na nogach, to znaczy, że energia się przyda, a my wam ją będziemy dostarczać przez najbliższe 3 godziny, nawet z małym kawałkiem. Ha. Natalią.
0: No nie takim znowu najmniejszym, no. Są mniejsi.
1: Z potężną Natalią kawałek, oczywiście, że tak.
0: Już myślałam, że powiesz, że przedszkolaki są mniejsze ode mnie faktycznie. To by się zgadzało, mniej
1: więcej.
0: Ja bym
1: tak nigdy nie powiedział w życiu.
0: Tak? Trzymam cię za słowo.
1: W cztery oczy. Andy Dust z Harrisem i Zokaria. Lecimy dalej z RMF Max.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Polskie Granie Orkiestra i początek tuż przed godziną 6 w RMF Max.
1: No i a propos, zaraz początek meczu Austria-Jordania. Tego chyba jeszcze nie grali najstarsi słuchacze RMF Max. Nie pamiętają, żeby na początek wstawaj, nie udawaj, zaczynał się mecz Mistrzostw Świata.
0: Słuchaj, ja też nie pamiętam takiej sytuacji, nie wiem, czy kiedykolwiek tego doświadczyłam, ale jesteśmy, słuchajcie, w tym wszyscy razem, a do tego jeszcze za chwilę start najnowszego Flesza. Bądźcie z nami.
1: Jordania, gramy, nie gramy. Dramat.
2: W RMF Max czas na Flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Temat podwyżek opłat za wodę i ścieki w Janikowie budzi wiele pytań mieszkańców. Wyjaśniamy dziś, kto odpowiada za przygotowanie taryf i jakie czynniki mają największy wpływ na ich wysokość. Dla Janikowa największym obciążeniem są koszty odbioru i oczyszczania ścieków, wynikające m.in. z braku własnej biologicznej oczyszczalni.
3: 21 maja została podpisana umowa z firmą generalnym wykonawcą, czyli z firmą projektową, na projekt budowlany i projekty wielobranżowe dla budowy gminnej oczyszczalni ścieków. Czyli ten proces się rozpoczął. Następnie spotykamy się z panem marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego celem zabezpieczenia środków finansowych na budowę właśnie naszej oczyszczalni ścieków.
2: Mówił Bartłomiej Jaszcz, burmistrz miasta i gminy Janikowo. Zmieniamy temat. Kolejny remont na drogach regionu. Drogowcy biorą się za trasę wojewódzką numer 269 w powiecie włocławskim. Nowy asfalt, równe pobocze i bezpieczniejsze zjazdy pojawią się na odcinku między Choceniem a Wilkowiczkami. Umowa na 8 milionów złotych została już podpisana, a finał pracy zaplanowano na jesień tego roku. Sprawdzamy dla Was, co jeszcze słychać w regionie. Strażnicy miejscy z patrolu szkolnego dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Tylko w ubiegłym roku we włocławskich placówkach edukacyjnych zorganizowano blisko 500 pogadanek. Tematyka spotkań jest dostosowana do wieku uczestników.
4: Zmieniają się czasy, zmieniają się okoliczności, zmienia się również młodzież, no i zmieniają się też tematy tych właśnie zagrożeń.
5: No tak, rzeczywiście, proszę Państwa, niestety żyjemy w takich czasach, w których ten hejt, ta mowa nienawiści przelewa się w zasadzie wszędzie, z każdego rodzaju medium. Dlatego też tak ważna jest tego rodzaju problematyka poruszana właśnie już w tych najmłodszych czy też średnich klasach.
2: Mówił rzecznik Włocławskiej Straży Miejskiej Dariusz Rębiałkowski. Studia blisko domu i z gwarancją zdobycia konkretnego zawodu? Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku prowadzi rekrutację na nowy rok akademicki. W ofercie uczelni jest kilkanaście kierunków. Od informatyki, automatyki i robotyki, poprzez nowe media, aż po pielęgniarstwo czy prawo.
6: Są osoby, które wolą nauki ścisłe, więc mogą wybrać kierunki techniczne. Są osoby, które się czują humanistami, więc mogą wybrać nauki społeczne, nauki związane z filologią, z zarządzaniem, administracją, prawem, pedagogiką. Są osoby, które mają w sobie dużą dozę empatii, mogą wybrać ścieżkę bycia pielęgniarką, pielęgniarzem.
2: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Robert Musiałkiewicz.

0: To Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max Repeat It. No i właśnie, a propos powtarzania, to my sobie zrobimy taką powtórkę z tego, co działo się w nocy. Narzucamy was na mapę mundialową. Za nami kilka całkiem emocjonujących meczy. Francja-Senegal 3-1 dla Francji. Irak-Norwegia 4-1 dla Norwegii.
1: Dwa gole Halanda.
0: Proszę bardzo, oglądałeś?
1: No pewnie, znaczy do 60 minuty, bo już później...
0: Szefie, mam nadzieję, że tego nie słyszysz. Jeszcze Argentyna-Algieria 3-0.
1: I Messi 3 bramki i Messi w ten sposób stał się najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. I ja powiem, ja zawsze w tego chłopaka wierzyłem, zawsze.
0: Od maleńkości,
1: tak? Nie, nawet jak miał te słabsze sezony, nie dojeżdżał, nie? To ja w niego wierzyłem wtedy.
0: Słabsze sezony?
1: Tak.
0: Kiedy Messi miał słabsze sezony, Dawid?
1: No były takie, że tam mniej, że nie wychodziło. No były, no przecież wszyscy pamiętają, że miał. No ja w niego wtedy wierzyłem, tak. Ja to wszystko. Leo, ja byłem z tobą, pamiętaj, jakby co, nie?
0: A jakby ktoś się interesował, to moi drodzy, teraz sobie meczek można z samego rana odpalić. Austria, Jordania,
1: dalej 0-0.
0: Bo to 7 minuta dopiero.
1: A z nami owocny Wiktor Waligura.

0: I takie nowości mamy dla was na rozbudzenie. David Guetta z Alokiem. Moi drodzy, Run Run River, tak was rozbudzamy. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: A dzisiaj święto wojsk pancernych w kalendarzu jest, także pozdrawiamy serdecznie świętoszów, pozdrawiamy Rembertów, naszą kawalerię pancerną. I co?
0: Jezu, ty na baczność od razu tutaj. Ja się zastanawiam, gdzie ty masz swój mundur schowany.
1: Wojsko polskie zawsze w sercu.
0: Oczywiście, pozdrawiamy gorąco.
1: No a jak już mamy takie święto, to słuchajcie, czekamy na meldunki. Skąd słuchacie RMF Max? Co robicie? Gdzie jesteście? Dokąd się wybieracie? Albo skąd właśnie wracacie? W jakich okolicznościach nas słuchacie?
0: Sierżant Miązek i Szeregowa Kawałek proszą tutaj o meldunki wszelakie, także śmiało...
1: Porucznik.
0: Przepraszam, nie znam się na stopniach kompletnie, ale śmiało,
1: ale
0: dawajcie cyk.
1: Czasem jak generał.
0: O, słuchaj. To jeszcze sobie ustaliwy sobie. Messenger RMF Max albo SMS 3001, meldujcie, gdzie, jak słuchacie RMF Max. No jak, to sprawdzimy.
1: Jak ktoś nas bardzo zaskoczy, będą gadżety.
2: RMF Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
7: Dla ciebie 500 zł.
8: Dziękuję w takim razie.
6: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: rodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
1: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
2: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
7: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
6: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
7: Do kiedy?
6: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
8: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
9: I po reklamie.

0: szkoda, gdyby hotelowa doba w apartamencie mogła trwać, ale ojej. nie dzisiaj. Co my mamy? Środę. Godzina 6:30.
1: 6:30 z energią, to jest dobra godzina, jest oczywiście, że tak.
0: Czy meldujecie, że jest bardzo dobrze, bo Rafał nam na przykład napisał, że jest w drodze na kurs prawa jazdy kategoria D. Pozdrawiamy gorąco.
1: Brawo. Pułkownik Gniewomir melduje się z pracy po wczorajszym dniu wolnym. Zostałem posiadaczem domu, a już niedługo urlop, który poprzedzę 2 dniami wolnymi, bo udam się oddać krew.
0: Proszę
1: bardzo. I to jest strategia, to jest oficerskie myślenie.
0: To nam się podoba. Szeregowa nam tutaj też melduje, że już wstała i przeciera oczy ze zdumienia, że takie piękne słońce ją powitało w miejscowości Osieki, prawie na Kaszubach. No u nas też całkiem słonecznie, więc moi drodzy, to jest chyba zazdro. Piękna prognoza.
1: Zazdro. Dobrze, lecimy, co tam przysyłacie w głosóweczkach?
2: Szeregowy Łukasz melduje się spod granicy niemiecko-holenderskiej. Pozdrawiam.
1: Mnie interesuje, na którą stronę będzie inwazja.
0: Słuchaj, to nie jest istotne, ważne, że nasze wojska są wszędzie.
1: I jeszcze jeden meldunek.
3: Siemano rano. No ja słucham was z pracy. Jestem obecnie na cmentarzu. Koszę trawę. Niby jest głośno, ale nikt się nie skarży.
1: To był Tomek, któremu podeślemy gadżety RMF Max. I co? I meldujemy, że mamy dla was fajną nowość teraz w RMF Max. Shimza i Fire. Ognia. To jest nowość RMF.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead w RMF Max. Austriacy prowadzą już od paru minut z Jordanią 1-0. Brawa dla nich.
1: No pięknie. To zostaniemy jeszcze na moment, dosłownie na moment w tematach okołopiłkarskich. Czytamy z samego rana, że Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Uwaga, 8 milionów euro. Przeliczając na złotówki, takie 30 milionów mniej więcej.
0: No właśnie, no Robert Lewandowski kupuje jacht za 30 milionów złotych, a mój kolega zrobił rozrząd w Passacie za 6 tysięcy i też popłynął.
1: A my już, moi drodzy, płyniemy w kierunku prognozy pogody. Zobaczymy, jak nam się życie ułoży.
2: Reklama. Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
5: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Ach, pewnie niektórym przypomniały się jakieś imprezy sprzed paru lat. United Nations, Out of Touch w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, ciekawe rzeczy się dzieją. Sąd uniewinnił byłego wiceministra sprawiedliwości, który pojechał prywatną limuzyną sobie na wakacje za... No tak, za paliwo płacił publicznymi pieniędzmi. I to jest ciekawe, bo sąd uznał, że on faktycznie pojechał na wakacje.
1: Dziękujemy.
0: Za publiczne pieniądze.
1: Super, no.
0: Państwową limuzyną.
1: Tylko i mimo wszystko jest uniewinniony, bo...
0: Bo on mógł nie wiedzieć, że tak nie wolno.
1: Ojej, tak, no biedaczek. Biedaczek. To słuchajcie, my tak na wszelki wypadek podrzucamy, bo być może nas słucha jakiś polityk, może tak się zdarzyło, że tak, łapówek też brać nie wolno, bo to mogliście nie wiedzieć. Tak. Kilometrówki możemy brać, jak faktycznie gdzieś jeździmy,
0: tak, nie? A nie, tak. Że tak.
1: Prędkości nie można przekraczać też. Mm-hmm. Jak się nawet bardzo spieszy do Sejmu, nie. To nie można.
0: Absolutnie.
1: Nie.
0: Jak macie jeszcze pomysł, czego jeszcze nie wolno politykom, bo oni tacy zabiegani, zapracowani, cała Polska na ich barkach, to dajcie znać. 3001 Messenger RMF Max. Czekamy.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Klasyczki z rana, od tego nas macie w RMF Max, Prayer in Sea za nami.
1: A co przed nami? Ściana płaczu na stacjach benzynowych. Tak, bo się kończy program CPN.
0: Już.
1: Będzie drożej dzisiaj stankować.

0: Zdaniem więcej o tym powiemy już za chwilę we Flashów RMF Max. Max!
1: Reklama. Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem.
15: To ma potencjał.
12: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
18: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Jest godzina 7 w RMF Max, a więc czas na najnowsze informacje w pigułce. Czas na Fresh Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy nietypowo, bo od sportu piłkarski świat żyje dziś fenomenalnym występem Leo Messiego. Bramki Argentyńczyka w meczu z Algierią. Argentyna wygrywa 3-0. Messi pozamiatał.
2: To prawda, został pierwszym piłkarzem, który wystąpił na 6 mundialach. Ten wynik może wieczorem wyrównać. Jednak Cristiano Ronaldo, Argentyńczyk, ma jednak rozegraną rekordową liczbę 27 meczów na Mistrzostwach Świata.
1: Tyle od Wojtka Marczyka. Więcej o tym fenomenalnym występie w mistrzowskim fleszu sportowym. Tymczasem dziś tankowanie może nas kosztować więcej. Ruszył pierwszy etap wycofywania się z pakietu CPN. Chodzi o rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa.
3: Ten rabat z tytułu obniżonej akcyzy wynosił niespełna 30 groszy za litr. Teraz znika, ale podwyżki nie będą tak duże, bo jednocześnie tanieje ropa. Dzięki temu mamy miękkie lądowanie, choć i tak zobaczymy zmiany na pylonach. Dziś benzyna może być o 13 groszy droższa niż wczoraj, olej napędowy o 7 groszy.
1: Tyle. Igor Skrzypek. Czeka nas jeszcze powrót do normalnej stawki VAT na paliwa. Działania osłonowe kosztowały budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. A w Polsce ma powstać stała baza wojsk USA. Jest projekt uchwały w tej sprawie. Premier Donald Tusk podkreślił, że musimy przygotować się na zapowiadane zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej. A chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla stacjonujących żołnierzy.
4: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I najlepszą gwarancją jest utworzenie stałej bazy.
1: Mówił szef rządu, a teraz czas na mistrzowski flesz sportowy. Bądźcie z nami. Ogromnych emocji dostarczają kibicom te piłkarskie Mistrzostwa Świata. Argentyna-Algieria 3-0. Bohaterem spotkania, autorem wszystkich goli Leo Messi. Piłkarz jeszcze w czerwcu skończy 39 lat. Jest najstarszym zdobywcą hat-tricka w historii najważniejszej piłkarskiej imprezy na świecie. No, przed rozpoczęciem turnieju Argentyńczyk miał na koncie 13 bramek zdobytych na Mistrzostwach. Teraz ma już 16 goli i zrównał się z Miroslavem Klose. Świetnie zaprezentowali się też Norwegowie, którzy ograli Irak 4-1, 2 gole to zasługa Erlinga Haalanda, a Francja pokonała 3-1 Senegal. Kylian Mbappé strzelił 2 bramki. A w tej chwili trwa starcie Austria-Jordania. No dziś pogoda będzie zmienna, jeszcze niestety będziemy narzekali na chmury i tych chmur będzie najwięcej na południowym wschodzie, południu, północy. Tam rzeczywiście też może popadać deszcz, przydadzą się parasole, natomiast na termometrach maksymalnie od 19-20 stopni na Podlasiu przez 22 kreski w centrum kraju do 24 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr powieje głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: A od rana śmiejemy się dzisiaj w składzie takim wyjątkowym jak na Wstawaj, nie udawaj. W składzie Natalia Kawałek.
6: I Dawid Miązek. To my z wami jeszcze do 9:00. Cudownie, że my się tutaj spotkaliśmy we dwójkę, ale bardzo się cieszymy też, że wy jesteście po drugiej stronie i mamy nadzieję, że z nami zostaniecie.
5: Tak, i głośno się śmiejemy, wyraźnie, tak, z energią. Po której kawie jesteście już dzisiaj? Bo my tak po półtorej, nie?
6: Przepraszam, mów za siebie, ja to pierwszą jeszcze piję.
5: A, halo. Przepraszam, zdrowy styl życia i tak dalej. Tame Impala, Genie z tym numerem. Lecimy na początek godziny 7:00.

0: To do tej kawy porannej coś słodkiego. Sugar Babes, About You Now w RMF Max. To jest Wstawaj, Nie Udawaj. Mamy, słuchajcie, 10 minut po siódmej.
1: Mamy też polityków, którzy nie wiedzą o pewnych rzeczach, że nie wolno. Mówiliśmy o tym przed siódmą. Słuchajcie, poprosiliśmy was o przypomnienie, czego jeszcze politycy nie powinni robić, bo być może biedaczkowie zapomnieli.
0: No i napisaliście nam na przykład, że przede wszystkim kłamać nie wolno. Nie. Tak mama zawsze mówiła. No i to prawda. Także przypominamy, nie kłamiemy.
1: Nosek rośnie. Tak, tutaj obietnic bez pokrycia nie wolno też składać. No i dostaliśmy głosóweczkę od Anetki.
2: Ja tak tylko przypomnę, drodzy politycy, że ukrywanie majątku to nie jest forma oszczędzania, a pieniądze publiczne to nie to samo, co kieszonkowe.
0: A to może zaskoczyć, no.
1: No, a to widocznie mama nie przypominała.
0: To może zostawmy tę politykę już na boku, co?
1: Nie,
0: trochę się zrelaksujmy.
1: Już nie mówimy, teraz słuchamy, jak ciało mówi. Body Talk, Ale Farben, Irene Milewicz.

0: Shakira i Barna Boy z hymnem mundialu w RMF Max, który mógłby też być hymnem Urzędu Skarbowego. Daj, daj.
1: A już nie bądź taki niemiły, nie bądź taki nieprzyjemny. Na moment jeszcze wracamy, słuchajcie, do mundialu, bo dzieje się mecz. To się rzadko zdarza, że człowiek jest na nogach w tym sezonie meczowym i faktycznie grają. Jordania, Austria 1-1 na ten moment, ale przed nami jeszcze przerwa na piciu, także kto wie, wiele się jeszcze może tutaj zmienić.
0: Ale huknął przed chwilą Jordańczyk. Pewnie już wiecie, ale w nocy Leo Messi strzelił 3 bramki Algierii i został ex aequo z Mirkiem Klose najlepszym strzelcem w historii mundiali.
1: Nie powiedziałeś ani słowa o Cristiano, czyli rozumiem, że mamy ustalone już ostatecznie, kto jest lepszy, czy Messi, czy Ronaldo.
0: Nie, no wiesz, zwolennicy Cristiano ci powiedzą, że jak tylko strzeli dzisiaj 8 bramek Cristiano Demokratycznej Republice Konga, to już będzie na remis. Max.
2: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroën.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Leasing dla przedsiębiorców z ubezpieczeniem auta za jedyne 99 zł? Tak, tylko teraz dla wybranych samochodów używanych marek z grupy Volkswagen. 99 zł za rok? To się po prostu opłaca. A auta są sprawdzone? Oczywiście, mają udokumentowaną historię i są dostępne od ręki w atrakcyjnej miesięcznej racie. To gdzie mam jechać? Przyjedź do salonu Wątarski przy Toruńskiej 169 i sprawdź dostępne modele. Szczegóły u doradcy.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
16: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
15: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
16: Do kiedy?
15: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
17: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
18: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
5: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
21: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
22: Hity na maksa.
23: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: I to jest super dziewczyna Anna Klapp i Supergirl w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, 29 minut po siódmej, poranne kawy ogarnięte, mamy nadzieję, że śniadania też jakieś wjechały. To pora was poinformować o tym, co się dzieje na świecie.
1: Słuchajcie, przeciętny Polak okazuje się według najnowszych badań, nawet ten, który się dopiero jeszcze urodzi, to tak wyliczyli naukowcy, że spędzi w internecie każdy z nas ponad 26 lat życia, nieprzerwanie
0: zalogowany. 26 lat życia. No. Dawid, czy ja dobrze liczę, że w takim razie nam już nie zostało internetu za dużo, że pakiet nam się kończy?
1: Czyli czekaj, czyli co, teraz będzie limit logowania jakiś? Dostaniemy pół godziny dziennie albo 10 minut? Albo
0: nie mam pojęcia, ale jestem trochę przerażona. Ja jeszcze Facebooka dzisiaj nie sprawdzałam.
1: Ale to co się robiło, jak nie było internetu? Czekaj, trzeba będzie do tego wrócić. Z ludźmi się trzeba będzie spotykać. O Jezus Maria.
0: Ale jak się umówimy bez internetu?
1: No, jak to jak? No, telefon stacjonarny, pamiętasz? Masz jeszcze w domu?
0: Nie.
1: I tylko trzeba pamiętać, że ta druga osoba musi być w domu, także najpierw trzeba podejść. Słuchaj, Agnieszka, ja będę dzwonił o 16:30. Bądź w domu.

0: Just the way you are. Milki w remiksie Davida Getty. Ależ tam pyskowali, dyskutowali przed chwileczką w meczu Austria-Jordania i na nic.
1: No właśnie, jeżeli komukolwiek brakuje emocji, to ja polecam odpalić sobie mecz. Nawet jeżeli nie kibicujecie ani Austrii, ani Jordanii, no to moi drodzy, tam się dużo dzieje. Przed chwilą Austria prowadziła z Jordanią 2-1.
0: A się naprowadzili?
1: No właśnie, sędzia wziął i odwołał i znowu jest 1-1. Jordania zachwycona, Austria, no niekoniecznie.
0: Mecz trwa 72 minuta, za chwilę prognoza pogody w RMF Max, a po niej Ray, Where is my husband? RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
8: Winda nie działa.
7: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
8: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
7: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
9: Wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. Lepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
17: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
18: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
17: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
18: Do kiedy?
17: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
19: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa. To jest RMF Max, my dobijemy do 8. Za 13 minut będzie godzina 8.
1: A u nas, słuchajcie, cały czas nie możemy trochę przeżyć tego, co się dzieje. Jakie to jest niesamowite, bo tego jeszcze nie było w RMF Max, żeby Miązek i Kawałek byli w duecie i to jeszcze o tej porze.
0: To jest historyczne wydarzenie.
1: Też się nie zdarzyło, żebyśmy razem oglądali mecz i żeby się tyle rzeczy działo w trakcie
0: meczu. Tak, już Austria prowadzi 2-1, co się odwlecze, to nie uciecze. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby w trakcie poranka Wstawaj, nie udawaj w RMF Max była analiza VAR. To się też nie działo.
1: Nie działo.
0: Dzieją się dzisiaj rzeczy ważne, wyjątkowe, historyczne. I jeszcze się nie wydarzyło, żeby w poranku był taki mnożnik w rundzie bonusowej w grze o 25 tysięcy złotych. Ile? Natalia, powiedz.
1: Bardzo
0: ponieważ
1: dużo.
0: I przez usta nie chcę przejść.
1: To powiedzmy. To jest, słuchajcie, 1150. 1150. I to wszystko to jest jeden mnożnik potężny, który przybliża was do 25 tysięcy złotych.
0: 1150 razy jest większa teraz szansa na zgarnięcie 25 tysięcy złotych. No to słuchajcie, ja matematykę zostawiam wam, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Czy chcecie mieć dzisiaj 25 tysięcy złotych więcej po południu niż macie? Czy chcecie mieć tyle, ile macie, czyli tyle, ile macie?
1: To kochani, polecamy się spieszyć. Szybciutko łapiemy telefony w dłoni, piszemy SMS o treści MAX na 7327 za 3,69. Możecie też zaglądać na rmfmax.pl. To wszystko przybliża was do 25 tysięcy złotych.
0: I uwaga, macie czas tylko przez 10 minut, a właściwie to już tylko przez 9,5 minuty, także szybciutko, bo runda bonusowa trwać wiecznie nie będzie. 1150 razy większa szansa na zgarnięcie tych pieniędzy.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Follow Rivers, to jest Likil i oczywiście w RMF Max za 5 minut godzina 8.
1: A to oznacza, że za 5 minut będziemy mieli dla was najnowszy flash w RMF Max, ale w międzyczasie podrzucamy jeszcze bardzo ważne newsy. Słuchajcie, no. Ziemniaki drożeją na potęgę.
0: Jest,
1: w tydzień Maria. Ostatni podrożały aż 48%, to jest bardzo dużo.
0: Jejku, ale ja wczoraj, słuchaj, pierwszy raz w życiu zrobiłem babkę ziemniaczaną, ale to ze starych ziemniaków, to ja oszukałem system, bo ja wcześniej zainwestowałem w te ziemniaki.
1: Miałam mówić, że na bogatego chyba trafiła. Dobra. Z ważnych rzeczy, przy niedzielnym obiedzie babcia niczego nam nie będzie odpuszczać, kochani, ani mięska, ani ziemniaczków.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
8: O, adres taki egzotyczny.
9: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
8: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: I po reklamie.
10: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
12: W RMF Max. Hit za hitem.
10: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
13: Najświeższa informacja w skrócie, jest 8 w RMF Max. Czas na flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Kierowców w Śląskiem ostrzegamy przed utrudnieniami na A1. To jest odcinek między węzłami Częstochowa Południe Woźniki. W miejscowości Konopiska może się teraz korkować. Dostawczak uderzył w bariery. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Ostrawy. I to nie koniec wiadomości dla kierowców, bo dziś nie obowiązuje już rozporządzenie ministra finansów w sprawie niższej akcyzy na paliwo. Za litr benzyny 95 zapłacimy o 13 groszy więcej. Litr oleju napędowego to 7-groszowy wzrost. Natomiast jutro czekają na obniżki. Tankowanie powinno być tańsze o kilkanaście groszy za litr. Na wartości traci ropa. Baryłka Brent jest już wyceniana poniżej $80. A dziś możecie mieć problem z załatwieniem spraw w placówkach ZUS-u. Pracownicy rozpoczynają strajk ostrzegawczy. Od teraz do 10:00 interesanci nie będą obsługiwani.
14: To może wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie sprawy w ZUS-ie. Ucierpieć mogą też inne usługi. Infolinia ma działać w pełnym zakresie, ale i tu możliwe są opóźnienia. W związku z tym kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych radzi, by wizytę zaplanować po godzinie 10:00 lub najlepiej innego dnia.
13: Tyle Igor Skrzypek, a związkowcy walczą o wyższe płace. Wieczorem Naczelna Rada Lekarska wysłała list do premiera Donalda Tuska. Chodzi o pilne spotkanie dotyczące projektu ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Lekarze chcą rozmawiać o tym, z czego wynikają bardzo wysokie wynagrodzenia niektórych medyków. To pokłosie sprawy 29-letniego lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku, podkreślmy, bez specjalizacji miał zarobić 1 600 000 zł. Według danych danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ponad 1% lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych. Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość wprowadzenia górnego progu płacowego dla lekarzy pracujących na kontraktach.
11: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
13: Mundial trwa w najlepszej i w ostatnich godzinach dostarczył nam solidnej porcji emocji. Mistrz świata Argentyna pokonała Algierię 3-0.
15: Argentino, Argentino, Argentino, Messi, siempre Messi.
13: Zawsze Leo Messi, kapitan Argentyny, zdobył hat-tricka dla swojej kadry. Argentyńczyk kończy w czerwcu, uwaga, 39 lat. Messi nie jest stary, jest lepszy niż kiedykolwiek. Zawsze wygrywamy, Messi jest młodszy niż kiedykolwiek i może wygrać kolejne mistrzostwo świata, mówił jeden z argentyńskich fanów. No i jeszcze starcie Francja-Senegal zakończono wynikiem 3-1. Norwegia wygrała z Irakiem 4-1. Austria wygrywa 2-1 z Jordanią.
11: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
13: No niestety prognozy na dziś jeszcze nie są idealne. Jeszcze byśmy chcieli trochę więcej tych słonecznych akcentów i trochę wyższych wartości na termometrach, ale i tak jest nieco lepiej niż ostatnio, bo tak od 19-20 stopni na Podlasiu przez 22 kreski w centrum kraju do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr ma wiać dziś głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Natomiast no niestety chmur będzie sporo miejscami, szczególnie na północnym wschodzie, południu i na południowym wschodzie Polski może też popadać.
16: Trzy minuty po godzinie 8. Cześć, dzień dobry, to Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Natalia Kawałek
17: i Dawid Mięzek, witajcie. Jesteśmy z wami oczywiście do 9, nawet trochę z hakiem. Lekcje się już zaczęły, no to co, samych piątek życzymy, nie? W szkole.
16: Lekcje teraz?
17: Jakoś tak.
16: To już takie lekcje, nie wiem, w terenie chyba, w kinie.
17: Zielona szkoła.
16: No.

0: to się nazywa Dobra Pompa z rana. Denzel, Pump It Up w RMF Max. No, gdybyście tak widzieli tylko Dawida.
1: Mnie to tak napompował, że
0: Dawid
1: ja teraz...
0: już cały chodzi.
1: Ja już
0: lewo,
1: powiem,
0: prawo,
1: ja już...
0: góra, dół.
1: Ja powiem teraz, ja powiem, bo...
0: Mów pan.
1: Ja powiem, ja zdradzę, jaki jest szyfr do wygranej. Jakie cyfry otwierają dzisiaj naszą walizkę z pieniędzmi, z 25 tysiącami. Ja powiem, co?
0: Nic nie powiesz, bo my jeszcze nie wiemy, jaki jest szyfr.
1: To nie mogę powiedzieć?
0: Nie możesz, znaczy możesz powiedzieć, ale będziesz kłamał, nie robimy tak.
1: No dobra, no to nie. No ale ja coś muszę powiedzieć, nie, to chociaż cyferkę pierwszą powiem, co?
0: Ale też jej jeszcze nie mamy.
1: Ale,
0: no. Jeżeli bardzo chcesz coś powiedzieć, to możemy powiedzieć, że za 2 godziny...
1: Tak.
0: Powiemy.
1: Za 2 godziny od teraz, tak? Jest godzina 8:09.
0: Tak.
1: Czyli tylko, po 10:00.
0: Czyli w sumie nie my to zrobimy, ale w RMF Max na pewno pierwszą cyfrę szyfru usłyszycie za 2 godziny, także synchronizujemy zegarki.
1: Ale to nie trzeba, że trzeba czekać do wtedy, żeby wysłać na przykład zgłoszenie do naszej zabawy. Nie.
0: Ja bym to zrobiła tak na zaś, no, już teraz, żeby to później nie umknęło.
1: To będzie jakiś czas drugiego śniadania, coś tego. Teraz
0: albo
1: warto
0: szef
1: to
0: was wezwie na dywanik. A no. Po co, słuchajcie, kusić los? Lepiej ogarnąć temat teraz.
1: 7327 pod ten numer, hasło Max, wysyłajcie SMS-em za 3,69. 3,69 to kosztuje, czyli ile? Mniej niż drożdżówka. A można to zamienić w 25 tysięcy złotych. Albo, jak nie SMS-em, to na rmfmax.pl wbijajcie i tam parę kliknięć i jesteście w grze.
0: Okaz. A za 25 tysięcy?
1: Wow.
0: To tyle drożdżówek sobie można nakupić, ja się rozmarzyłam.
1: Eben i Hollow w RMF Max.

0: To czasz mnie zatkało.
1: Dawid Miązek zasłuchał. Mówi, ja powiem o tej piosence.
0: MGK,
1: i się zatańczył.
0: Artysta znany wcześniej jako Machine Gun Kelly i Girl Next Door. Świetny numer w RMF Max. A w ogóle Austria, nie powiedzieliśmy, wygrała 3-1 przecież z
1: już 3-1.
0: Jordanią. Tak, bo tam jest końcóweczka.
1: Wyszłam na chwilę na kawę i już przegapiłam.
0: Spokój, poważę. Trochę pomógł ten VAR tym Austriakom, bo najpierw nie uznał bramki, a potem dał jeszcze karnego. Także VAR dzisiaj
1: VAR
0: na plusik,
1: mówisz,
0: nie?
1: VAR mówisz. To ja myślę, że VAR może też pomóc trochę naszym słuchaczom. Moi drodzy, mamy dla was zadanie bojowe. Gdybyście mogli coś sprawdzić na VAR-ze...
0: Jakby mieć taki przydomowy VAR, że wszystko, coś się dzieje i można to sprawdzić błyskawicznie, cofnąć troszeczkę, sprawdzić, kto miał rację na przykład, nie?
1: No to właśnie, co byście wy sprawdzili na tym VAR-ze, gdybyście tylko mogli? Koniecznie nagrywajcie nam głosówki do nas tutaj na Messengera RMF Max, a my w zamian, słuchajcie, to nie tak, że my was prosimy i nic w zamian nie mamy.
0: Nie, no spójrzmy,
1: mamy fajne rzeczy.
0: Nie przychodzimy, nie? Mamy 4 wejściówki, to gdzie?
1: Mm-hmm, 4 bilety do rodzinnego parku rozrywki w Zatorze, więc to jest taka całkiem konkretna rzecz, ale jakby co, rodziną też nie trzeba się wybierać, można się wybrać ze znajomymi.
0: Także piszcie na 3001 albo podrzućcie głosóweczkę na Messengera RMF Max i ja bym chętnie na VAR-ze sprawdził, gdzie są moje pieniądze z komunii.
2: Od świtu do świtu.
3: Reklama.
4: Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
5: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No, sprytnie.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: No kochani, jest miło, jest sympatycznie, jest 8:29, no to pora, żeby było jeszcze sympatyczniej. Mamy poranny konkurs, w którym do zgarnięcia fajne nagrody, ale zanim je rozdamy, to może byśmy sprawdzili, co nasi słuchacze sprawdziliby na warze, gdyby tylko mogli.
2: Proszę bardzo.
3: Ja sprawdziłabym na warze, jak mój mąż szuka masła w lodówce, woła mnie, że go tam nie ma i jak przychodzę do lodówki, no to ono się znajduje, prawda?
2: No bo przecież prawda, nie ma, nie ma nigdy, no naprawdę.
1: Ale tam jest jeszcze to magiczne powiedzonko zawsze, a mam przyjść i wtedy się znajduje.
2: Tak, to prawda, jakoś to działa, nie wiem, magia.
1: Ale a propos magicznych rzeczy, wczoraj między 18 a 20 jednemu z naszych słuchaczy zniknęły 3 rożki z zamrażarki. Czy sędzia może sprawdzić VAR, bo się nikt nie przyznaje? Sama bym sprawdzała, no.
2: No dobrze, a tu nam jeszcze Ania podesłała, co ona by sprawdziła na VAR.
4: Ja najchętniej na VAR bym sprawdziła, kto nie dosypał ziaren kawy do ekspresu, kto nie dolał wody i kto nie wyrzucił fusu.
2: O właśnie, zawsze jest ten typ, w każdej pracy, zawsze.
1: Typ albo typiara. I właśnie typiara. Ania, my się czujemy tutaj solidarni z tobą i to do ciebie
2: lecą 4
1: bilety do parku rozrywki Energylandia.
2: Baw się dobrze i dosypuj te fusy zawsze. Kawy dosypuj, nie, fusy.
1: Fusy? Dawid!
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Dawidowi tu już jakieś złe rzeczy chodzą po głowie.
2: Ja tego typu od tych fusów to kiedyś dorwę, naprawdę. Ja go dopadnę.
1: Dopadniemy go razem, słuchaj.
2: Wiktor Waligura. To nie on. 4 pory roku.

0: Są takie numery, gdzie tytuł nie pasuje zupełnie do muzyki, a tutaj tytuł pasuje idealnie, bo to jest coś, co przyciąga, hipnotyzuje. Magnetic od Bauzy w RMF Max, godzina 8:37 na zegarach.
1: Ale ja bym dorzuciła nawet, że tutaj artysta pasuje, bo Bauza, no i człowiek i tak bounce'uje dosyć
0: bounce,
1: mocno.
0: Bounce.
1: Elegancko.
0: Będzie elegancki nowy Shrek, podobno? Bo ty już ten widziałaś, nie? Fajny?
1: Widziałam zwiastun i właśnie chciałam powiedzieć, że przyszliśmy tutaj trochę wam zepsuć dzieciństwo. No bo Shrek 5 mamy zwiastun i on jest fatalny.
0: Jak to? Naprawdę?
1: Jest fatalny. Ten Shrek wygląda jak Shrek z temu. On wygląda bardzo źle. Tam się dubbing już jest polski, też brzmi średnio.
0: No tak.
1: Ale już animacja wygląda po prostu fatalnie, no. Nie ma się tutaj co oszukiwać. Jedna rzecz na pocieszenie.
0: Plusy,
1: no właśnie,
0: tego?
1: Na pocieszenie. Jedna rzecz się zgadza. Shrekowi nie zmienili karnacji. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
4: Włączamy gorący sezon w Lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: znajoma marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
5: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
6: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa, każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12b. Zadzwoń 669 615 325.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Winnica Tulibowo zaprasza 20 i 21 czerwca na samozbiory jagody kamczackiej. Partnerem tegorocznego wydarzenia będzie Toyota Jaworski Auto. Rodzinny dzień w naturze, własnoręczny zbiór owoców i zwiedzanie winnicy. Tulibowo 2A. Zapraszamy!
12: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5. Już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hit na maksa.
17: Włocławek 89,2 FM.

0: I to jest dobre, rozbudzające tempo, Topic i Becky G, no i sorry papi, do szefa nie proponujemy tak mówić, jak się spóźnicie. Po prostu przepraszam za spóźnienie, klasycznie po polsku, to dużo lepiej wypadnie.
1: Tak, niż takie sorki. Ale...
0: Sorry papi.
1: Ale Natalia, ty lubisz jak pełnia za oknem, ciemna noc, głucha i w ogóle jakieś wilki za okna wyją, a ty lubisz sobie obejrzeć wtedy horror dobry?
0: Nie.
1: A widzisz, a powinnaś. Dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że warto oglądać horrory. Naukowcy to zbadali. Okazuje się, że po pierwsze mamy wtedy lepszą zdolność radzenia sobie ze strachem i lękami, a po drugie, jak obserwujemy tych bohaterów, jak sobie radzą w ekstremalnych sytuacjach, to sami uczymy się nieświadomie nawet strategii, którą można zastosować w trudnej sytuacji. Tak. Bo czego się... Patrz.
0: Przepraszam, ja jestem trochę skrzywiona na to, co ty tutaj opowiadasz za głupotę, ale okej, no, argumenty proszę.
1: Czego się uczymy z horrorów? Jak mamy do czynienia z jakimś potworem w zamkniętym jakiejś przestrzeni, prawda, w lesie czy coś, albo z masowym mordercą, to co robimy, jak jesteśmy w grupie, to co robimy?
0: Rozdzielamy się. Tak, to jest bardzo mądra strategia, no.
1: Tak, co jeszcze z horrorów? Aha, domy na przykład to kupujemy tylko na starym indiańskim cmentarzysku, nigdzie indziej.
0: A no i koniecznie, jeżeli musicie zejść do piwnicy, jest w niej bardzo ciemno i są jakieś dziwne odgłosy, totalnie w to idziemy.
1: Warto zejść. Sprawdzić nie zaszkodzi.
0: Może ogórki kiszone potrzebują pomocy. Nigdy nie wiesz.
1: Sad Girls z Davidem Guetta.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: To Daria Zawiałow i hej, hej w RMF Max. My powoli hej, hej mówimy do naszych dziennikarzy, bo oczywiście punktualnie o 9:00 najnowszy flash.
1: A we flashu o 9:00 powiemy m.in. o ekspresowo szykowanej przez rząd ustawie o zarobkach lekarzy, tych niektórych lekarzy.
0: Czyli rozumiem, że będzie koniec zaginania czasoprzestrzeni i jak ktoś pracuje 34 godziny na dobę, wyciąga miliony, to już nie będzie możliwe, tak?
1: Znaczy pewnie dalej będzie możliwe, tylko nie będziemy o tym wiedzieć. Na maksa.
2: Max. Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays.

0: Dzięki.
1: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
2: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Odpaliliśmy

0: Słuchaj, niskie ceny.
1: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
2: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.

0: plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95. Carrefour w sumie najlepszy
1: jest. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.
5: Dziewiąta w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ma to pomóc w dokładniejszej wycenie świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniem systemem ochrony zdrowia.
6: Pierwszym etapem jest oczywiście powiązanie zarobków poszczególnych medyków z numerem PESEL, po to, żeby Ministerstwo Zdrowia miało pełny obraz tego, jak wygląda skala, jak wygląda ten problem.
5: Wyjaśniał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zmiany są związane z głośną sprawą lekarza bez specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić około 1 600 000 zł. Projekt trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych.
3: To jest RMF Max.
5: We Fleszu po dziewiątej na bieżąco sprawdzamy dla Was, co dzieje się na miejskich drogach. W Inowrocławiu trwa modernizacja sygnalizacji świetlnej u zbiegu Alei Mikołaja Kopernika, ulicy Narutowicza oraz Alei Ratuszowej. Tutaj mogą czekać Was spore utrudnienia. We Wrocławku korkuje się most Tama, małe zatory też na Okrzei i na ulicy Obwodowej. Standardowo kierowcy noga z gazu i uważamy na motocykle. Sprawdzamy dla Was aktualne informacje z Kujaw. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ma ciekawą propozycję dla przyszłych rodziców z Wrocławka i okolic. W poniedziałek 22 czerwca o godzinie 13 zostanie zorganizowany dzień otwarty sali porodowej. Warto pamiętać, że na spotkanie trzeba się wcześniej zapisać.
7: To będzie okazja, żeby zobaczyć salę porodową z bliska, zadać pytania doświadczonej położnej i dowiedzieć się więcej o przygotowaniach do porodu.
5: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Służby mundurowe, ratownicy medyczni i naukowcy zjechali do Inowrocławia. Wszystko w ramach Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, które zdominowało wtorkową mapę wydarzeń w mieście. Uczestnicy rozmawiali m.in. o cyberbezpieczeństwie i nauce pierwszej pomocy. Prawdziwym magnesem były jednak pokazy. Widzowie mogli z bliska zobaczyć akcję ratunkową podczas pozorowanego groźnego wypadku autobusu. Zmieniamy temat. Muzealnicy zapraszali już do wyplatania wianków na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Teraz podobne wianki powstaną w okolicy Nocy Świętojańskiej. To właśnie wianki zrobione z kwiatów i ziół są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli letniego przesilenia. Spotkanie warsztatowe zaplanowane zostało na 27 czerwca w Szymborzu.
8: Zapraszamy na godzinę 12 do domu rodziny Jana Kasprowicza. Będziemy tam wyplatać wianki świętojańskie. Zaczynamy o godzinie 12 i warsztaty prowadzimy do wyczerpania kwiatów.
9: Jak te wianki wyglądają? Jakie kwiaty będą czekać na chętnych?
8: W tej chwili my tą bylicę będziemy tam mieć, bo ona jest cały czas tą rośliną magiczną, która świętemu Janowi musi towarzyszyć.
5: Mówiła Elżbieta Jarzęcka z Inowrocławskiego Muzeum. To był Flash w RMF Max. Kolejny o 10, a za moment najnowsza prognoza pogody.

0: Zgodnie z prognozami o poranku nad Kujawami widzimy jeszcze sporo słońca. Potem pojawią się tylko niegroźne, niewielkie chmury. Czeka nas całkiem przyjemna, pogodna aura. Teraz mamy już 15 kresek na termometrach, ale słupki rtęci oczywiście nadal idą w górę i pokażą maksymalnie około 20 stopni, oczywiście w cieniu. Wiatr na szczęście już nie powinien za bardzo dokuczać pieszym. Będzie osiągać maks 30 km na godzinę. Biometr wpływa na nas pozytywnie.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Hity na maksa. Wy tego nie wiecie, ale Natalia jest bohaterką. Cały program zrobiła 3 godziny z ledwo działającymi słuchawkami. Brawa dla Natalii na stojąco.
3: Dziękuję.
2: Jak wrażenia?
3: No,
2: wrócisz jutro?
3: No będę, no. Co mam zrobić? Będę.
2: Dziękujemy wam bardzo. Natalia Kawałek.
3: I Dawid Miązek, i jutro też się słyszymy od 5.30.
2: Pa, pa.
3: Nie wierzę, że to mówię. 5.30 będziemy. Pa!

0: witam w głośnikach, to ja mogę zaczynać środę w pracy. Dawid Podsiadło i jego singiel Sezon gra po godzinie 9 w RMF Max. No to co, lećmy dalej z tym tygodniem, bo naprawdę dobrze nam idzie. Jak przetrwamy dzisiaj, to już poleci z górki, prosto do weekendu. Piotrek Świderski po tej stronie, witajcie, dzień dobry. Tutaj program Byle do obiadu. Zostaję z wami jak zwykle do 13 i gwarantuję wam bardzo dobre towarzystwo. Na pewno te muzyczne będzie bardzo dobre. Poker Face od Lady Gagi za chwilę w Maxie.
1: Reklama. Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
10: Magia teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15 w świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej. Przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
11: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Rządzimy hitami od zawsze.
16: Tak się gra.
15: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Za nami Taki Mały Ja od Kukę 2115 i Franzisa, a już za chwilę w Byle do Obiadu pojawi się Olivia Rodrigo. Konkurs filmowy Włocławek Miasto Dobrego Klimatu wystartował i nie chodzi tu o prognozę pogody. Jeśli masz w sobie duszę reżysera, aktora, a nawet mistrza selfie, to możesz ruszyć z kamerą albo smartfonem, nie będziemy przecież wybrzydzać w miasto. Misja jest to stworzyć dynamiczny, kreatywny, maksymalnie 90-sekundowy film, który rozkocha w sobie jury. Tematem jest Włocławek jako miejscówka do życia, nauki, pracy albo wypoczynku, czyli wszystko, co was cieszy, relaksuje albo zaskakuje w tym mieście. Stawka jest konkretna. 8,5 tysiąca złotych zgarnia najlepsza ekipa, więc nie ma co kręcić nosem, tylko kręcić film. Czas macie do 6 lipca, więc docisnąć montaż, odpalić kreatywność i pokazać Włocławek w wersji na maksa.

0: Muzyczne zanurzenie Dive Into Me, Alogi Kalit w RMF Max. A gdyby tak się dziś zanurzyć w 25 tysiącach złotych? Jest taka opcja, słuchajcie, bo tyle właśnie do przytulenia jest w finale naszej zabawy Szyfr do wygranej. Jeśli chciałabyś się do niego dostać, to teraz jest znakomity moment, bo każdy SMS przez 10 minut z hasłem Max pod 7327 za 3,69 będzie miał moc 700 losów. Taka wypasiona runda bonusowa na dobry początek ode mnie. No to korzystaj i spróbuj swojego szczęścia, bo 25 koła jest bliżej niż myślisz. Hasło Max pod 7327.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
9: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
10: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
12: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

0: 89 i 2 FM.
1: Zgodnie z prognozami o poranku nad Kujawami widzimy jeszcze sporo słońca. Potem pojawią się tylko niegroźne, niewielkie chmury. Czeka nas całkiem przyjemna, pogodna aura. Teraz mamy już 15 kresek na termometrach, ale słupki rtęci oczywiście nadal idą w górę i pokażą maksymalnie około 20 stopni, oczywiście w cieniu. Wiatr na szczęście już nie powinien za bardzo dokuczać pieszym. Będzie osiągać maks 30 km na godzinę. Biometr wpływa na nas pozytywnie.
2: RMF Max.
0: RMF Max Włocławek.

też bardzo lubimy wam zagrać The First Time i Damian Dawid w RMF Max. A tymczasem mam bardzo dobre info dla wszystkich lubiących serial 1670. Wczoraj w sieci, być może widzieliście, pojawił się zwiastun trzeciego sezonu i poznaliśmy datę jego premiery. Za trochę ponad miesiąc, dokładnie 5 sierpnia, mają pojawić się nowe odcinki przygód Jana Pawła, który na przykład będzie chciał wysłać chłopa na księżyc, żeby udowodnić światu swoją sarmacką tożsamość. No nie wiem jak wy, ale ja już się nie mogę doczekać. Jeśli nie oglądaliście poprzednich dwóch sezonów 1670, to szczerze wam je polecam. Ja na początku byłem też sceptycznie nastawiony, ale później wkręciłem się na maksa. Tak samo jak wkręca się ten numer od Jugela. Moving to the Sun, teraz w RMF Max.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
8: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
9: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Wrocław.

0: Wołomińska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Dziesiąta w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Rząd zastanawia się nad podniesieniem drugiego progu podatkowego. Niewykluczone, że projekt ustawy pojawi się już w przyszłym miesiącu.
2: Ma to być swego rodzaju odpowiedź na to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w ostatni weekend, czyli swój plan na podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie. Swój plan ma mieć także koalicja rządząca. Po co rządowy projekt, jeśli nasz jest w zamrażarce? Mówi mi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
3: I zachęcam do tego, żeby wszystkie ugrupowania poparły go.
2: Według moich informacji, jeśli pojawi się ustawa podwyższająca drugi próg podatkowy, to z pewnością będzie to projekt napisany w Ministerstwie Finansów.
1: O czym informował Kacper Wróblewski.
0: To jest RMF Max.
1: Sprawdzamy to, co aktualnie dzieje się w okolicy. Ważna informacja dla mieszkańców Włocławka. Dziś po południu zakręcą kurek z wodą. Włocławskie MPWiK usuwa awarię sieci, przez co od 14.30 do 18.00 sucho w kranach będzie na Alei Jana Pawła II, od Michelińskiej do Brzezinowej oraz na samej Brzezinowej na odcinku od Parkowej do Jana Pawła. Wodociągi apelują, w tych godzinach nie włączajcie pralek ani zmywarek. Za nami 28. Forum Ratownictwa. Swoje stanowisko w hali widowiskowo-sportowej mieli inowrocławscy strażnicy miejscy. Co można było tam zobaczyć, mówi Sylwia Dębska.
4: Tutaj przedstawiamy nasze urządzenia, które wykorzystujemy na co dzień, takie jak urządzenie do badania wilgotności drewna, a także urządzenia do pobierania próbek z pieca. Mamy również fotopułapkę, a także alkogogle i narkogogle, które można sobie wypróbować, sprawdzić, jak to jest być pod wpływem.
1: Mówiła Sylwia Dębska z Inowrocławskiej Straży Miejskiej. Będzie łatwiej o parkowanie w Inowrocławiu, a przy okazji wzrośnie nasze bezpieczeństwo. Magistrat ogłosił przetarg na dokumentację 3 podziemnych parkingów, które w razie zagrożenia staną się schronami. Nowe obiekty powstaną przy ulicach Kilińskiego, Kątnej i Błaszka. Pod ziemią powstaną całe systemy wentylacyjne, oświetlenie awaryjne oraz sanitariaty. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z programu ochrony ludności. Na koniec porannego flesza zabieramy Was do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W tę sobotę o godzinie 17 w gmachu przy ulicy Słowackiego odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Autorem publikacji jest kierownik zbiorów sztuki Adam Zapora.
5: Jest to katalog obejmujący nie tylko projekty i realizacje wzorów, form wykonanych, zaprojektowanych przez panią Piwek, ale także dekoracji na fajansowych wyrobach włocławskich wytwórni.
1: Mówił Adam Zapora z Włocławskiego Muzeum. To był flash w pigułce w RMF Max. Kolejny o 11, a za moment najnowsza prognoza pogody. W naszym regionie będziemy obserwować dziś błękit na zmianę z tylko niegroźnymi obłokami. Maksymalna temperatura wyniesie 20 stopni w cieniu. Póki co na termometrach mamy 16 kresek. Wiatr ma osiągać około 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, biometr będzie nam sprzyjać, humory cały czas powinny nam dopisywać. Jutro jeszcze przyjdą obłoki, z których popada, ale od piątku będzie już słonecznie i coraz cieplej. W sobotę możliwa ponad 30.
0: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
6: Martin Garrix i Ed Sheeran. Ten duet muzycznie rozpocznie 10 w RMF Max. Piotrek Świderski, tutaj cały czas Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Stay.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i męski granie orkiestra w RMF Max. No nareszcie jest muzyczna perełka, na którą czekałem, aż w końcu pojawi się na naszej maksowej playce. Jest taka dobra, słuchajcie, że aż chciałby się krzyknąć: łapy w górę! Dr. Dre, Snoop Dogg, teraz w RMF Max. No dajcie trochę głośniej.

0: właśnie brzmi legendarna Insomnia w roku 2026. Bibi Rexha i Faithless, New Religion w RMF Max. A jeśli zastanawiacie się, jak brzmi 25 tysięcy złotych, to posłuchajcie. Bardzo przyjemny dźwięk, prawda? No to jakby ktoś chciał dzisiaj otworzyć walichę z taką kasą, to pierwsza cyfra do jej odblokowania to, uwaga, czwórka. Czwóreczkę, zapiszcie sobie albo zapamiętajcie i zgłoście się teraz do zabawy na rmfmax.pl albo smsowo z hasłem max na 7327 za 3,69. 25 koła jeszcze przed wakacjami. Na pewno się przyda.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
5: Winda nie działa.
4: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
5: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
6: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackiot S6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie i bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto i promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackiot S6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
9: Włączamy gorący sezon w Lipnie. Summerfest, tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: powiat lipnowski, miasto Lipno, PUK Lipno. Partner wizerunkowy: znajoma marka.pl. Partner wydarzenia: nowe centrum Lipna. Poleca RMF Max.
10: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
11: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
10: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
11: Do kiedy?
10: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
12: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: I po reklamie.

0: sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dux Sun.
1: Jak to mówią, środa minie, tydzień zginie, weekend na horyzoncie. Swoją drogą bardzo ciepły, bo nawet powyżej 30 zobaczymy na termometrach. No i my w RMF Max bardzo byśmy chcieli poznać wasze plany i wasze ulubione miejscówki. Gdzie na taki weekendzik można wyskoczyć? Napiszcie nam na naszym maksowym Facebooku w pierwszym poście od góry, jak będzie wyglądał wasz najbliższy weekend. Albo taki wymarzony, jakbyście chcieli, żeby wyglądał. Do przytulenia w nagrodę. Akurat na te upały mamy dla was zestawy kosmetyków od Dux Sun. Na fejsie RMF Max też znajdziecie więcej szczegółów na ten temat. Wystarczy tylko kliknąć. RMF
0: Max. Sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dux Sun.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
7: Wolę życie w biegu i w obiegu.
8: Pieniądz musi krążyć.
9: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Magia teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
18: Skoda. I po reklamie.
19: Gramy. Nie oceniamy.
20: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
21: W naszym regionie będziemy obserwować dziś błękit na zmianę z tylko niegroźnymi obłokami. Maksymalna temperatura wyniesie 20 stopni w cieniu. Póki co na termometrach mamy 16 kresek. Wiatr ma osiągać około 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, biometr będzie nam sprzyjać, humory cały czas powinny nam dopisywać. Jutro jeszcze przyjdą obłoki, z których popada, ale od piątku będzie już słonecznie i coraz cieplej. W sobotę możliwa ponad 30.

był w zeszły weekend w Parku Śląskim w Chorzowie na ING Silesia Beats. Mógł go zobaczyć w akcji na żywo. John Newman, Love Me Again, za nami w RMF Max. No, zagrał pięknego DJ seta, zaśpiewał i zrobił naprawdę niezłe show. Jeśli nie mieliście okazji być tam na miejscu, to relacje z tego festiwalu możecie sobie nadrobić, obejrzeć na naszym Instagramie. No i jak już tam będziecie, to obowiązkowo zostawcie obserwację, jeśli oczywiście jeszcze jej nie zostawiliście. To sprawdźcie szybciutko, czy macie tam follow na naszym Instagramie, czy nie. A ja wam w tym czasie zagram świeży singiel od Roxy White'a 2115. Chciałam ciebie więcej. Teraz w RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za

0: kierowca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
2: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem?
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
9: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
8: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
9: Do kiedy?
8: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
10: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego.

0: ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
1: Magia Teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fireshow. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.
6: 11 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Rząd przedstawił 5 punktów, które mają sprawić, że Polska może stać się rajem dla inwestora. To m.in. nowy program grantowy, wsparcie dla inwestycji w tzw. czyste technologie i rozwój polskiej strefy inwestycji, programu, który pozwala przedsiębiorcom na przykład na zwolnienia podatkowe. Głównym motorem napędowym polskich firm ma być jednak nowa platforma dla startupów.
7: Wciąż zbyt mała liczba startupów technologicznych gotowych do szybkiego wzrostu i ekspansji międzynarodowej powstaje na naszym rynku.
6: To był minister finansów Andrzej Domański.
4: To jest RMF Max.
6: Przed południem sprawdzamy dla Was, co dzieje się w regionie. Kierowcy podróżujący drogami gminy Inowrocław muszą się przygotować na spore utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o wyłączeniu z użytku przejazdu kolejowego w miejscowości Strzemkowo. Szczegóły i trasy objazdów sprawdziła nasza reporterka Karolino.
8: Zamknięcie toru i drogi ma związek z pilnymi pracami naprawczymi na wierzchni, które mają poprawić bezpieczeństwo. Kolejarze będą pracować etapami. Pierwsze utrudnienia ruszają już dzisiejszego wieczoru. Przejazd będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego w dwie najbliższe noce. Od godziny 20 do 4 rano, a także w piątek w ciągu dnia w godzinach od 8 do 16. Objazd dla samochodów został wyznaczony przez najbliższy przejazd kolejowo-drogowy w Jaksicach. Na miejscu ruchem kierować będą sygnaliści, a drogowcy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i wcześniejsze zaplanowanie podróży.
6: Tyle Karolina Stramowska. Zmieniamy temat. Słońce, woda, góry i niestety więcej pracy dla ratowników. Przed nami wakacje, a to dla służb ratunkowych gorący okres pełen interwencji. Pamiętajmy o podstawowej zasadzie. Numer 112 wybieramy tylko w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Gdy już dzwonicie, najpierw powiedzcie dyspozytorowi, gdzie jesteście, a dopiero potem, co się stało.
9: Na pewno lokalizacja, to jest dla nas najważniejsze. Nawet jeżeli nie zdołamy dowiedzieć się dokładnie, co się dzieje, kto potrzebuje pomocy, to jeżeli już mamy tą lokalizację, to jesteśmy w stanie zareagować.
6: Mówił inowrocławski dyspozytor Kamil Kwela. Setki lekcji o bezpieczeństwie we Wrocławku. Mundurowi z patrolu szkolnego przeprowadzili w naszych szkołach i przedszkolach prawie 500 pogadanek. Tematy spotkań zawsze zależą od wieku uczniów. Wszystko po to, by wiedza o bezpieczeństwie trafiała do nich jak najprościej.
10: Hejt, mowa nienawiści, bezpieczne otoczenie, przemoc, ewolucja i rodzaje tej przemocy, a szczególnie podkreślam tutaj właśnie ten hejt i tę mowę nienawiści, gdyż jak spojrzałem w statystykę, to ponad 29% respondentów prosi właśnie o tego rodzaju tematykę.
6: Mówił rzecznik Wrocławskiej Straży Miejskiej Dariusz Rębiałkowski. To był Flash w RMF Max. Kolejny w samo południe, a za moment najnowsza prognoza pogody. Dziś po południu termometry pokażą około 20 stopni. Słupki rtęci, jak to ostatnio bywa, zaczną spadać powoli dopiero po 19 i noc nie będzie już tak chłodna jak dzisiejsza. Czeka nas dziesiątka nad zerem. Wiatr będzie osiągać tylko około 30 km na godzinę. Warunki biometeo na szczęście będą sprzyjać tym wrażliwym na pogodę. Przypominamy, że aura ulegnie niewielkiemu pogorszeniu najpewniej jutro. Znowu dotrą do nas chmury, z których przelotnie popada.
11: gramy hity na maksa.
12: No raczej nie inaczej, to same największe. Wiktor Waligura, 4 pory roku, Milky, Just the Way You Are w remiksie Davida Getty i nówka sztuka od Shimzy, Fire Fire. Takie sztosy mam dla was na dobry początek 11 w RMF Max. Tutaj cały czas byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry tym, co dopiero od niedawna razem z nami. I zapraszam do 13. Hejka.

0: Takie przyjemne, bujające afrohausowe bity będą rządzić tegorocznym latem i my już wam je gramy. Fire, fire i Shimza na antenie RMF Max. No i to by się zgadzało, bo ogień to teraz będzie, jak odpalę przez 10 minut rundę bonusową, w której dostajesz aż 950 szans na finał o 25 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? Wystarczy tylko wysłać w tym momencie SMS-a z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 zł już z VAT-em, albo zgłosić się online przez rmfmax.pl. Max. 950 losów w cenie jednego zgłoszenia. Taka okazja nie zdarza się często, więc wbijaj na rmfmax.pl albo ślij teraz Max SMS-owo pod 7327.
1: Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.

Oze z Bruno Marsem nadają tempa środzie i Apatę za nami w RMF Max. A przed nami, słuchajcie, najdłuższy dzień roku. Latko zbliża się wielkimi krokami. To kalendarzowe zacznie się w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, a astronomiczne dzień wcześniej, w niedzielę o dokładnie 10:26. No i właśnie wtedy wypada tak zwane przesilenie letnie, czyli najdłuższy dzień roku na półkuli północnej, który potrwa 16-17 godzin. To zależy od tego, w której części Polski aktualnie będziecie. Na północy na przykład będzie to ponad 17 godzin dnia. W centrum 16,5-17, a na południu nieco ponad 16 godzin. A później już zacznie tylko ubywać, więc wykorzystajcie go na maksa.

0: jest naprawdę świetny klimat do pracy. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa w RMF Max. Jeszcze tylko trochę cierpliwości i słońce wróci na swoje miejsce. Upały w całej Polsce od piątku do końca weekendu na pewno, a szczegóły tej aktualnej prognozy na najbliższe godziny będziemy sprawdzać już za moment. Zostańcie z nami koniecznie, bo po pogodzie w Maxie wjeżdża Macklemore i spółka z legendarnym Can't Hold Us.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek Wiejska 5.
5: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
6: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca peletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
7: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
8: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12B. Zadzwoń 669 615 325.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: I po reklamie.
11: Dziś po południu termometry pokażą około 20 stopni. Słupki rtęci, jak to ostatnio bywa, zaczną spadać powoli dopiero po 19 i noc nie będzie już tak chłodna jak dzisiejsza. Czeka nas dziesiątka nad zerem. Wiatr będzie osiągać tylko około 30 km na godzinę. Warunki biometeo na szczęście będą sprzyjać tym wrażliwym na pogodę. Przypominamy, że aura ulegnie niewielkiemu pogorszeniu najpewniej jutro. Znowu dotrą do nas chmury, z których przelotnie popada.
12: Hity na maksa!
13: RMF.

rewelacyjnym drumbassowym bicie z Rudy Metallica Lidem w głośnikach dojeżdżamy już do godziny 12 w RMF Max. O pełnej u nas standardowo kolejne wydanie Flesza i prognozy pogody. A teraz jeszcze przeniesiemy się na lotnisko do Radomia, bo uwaga, w miniony poniedziałek, 15 czerwca, wykonano stamtąd pierwszy w historii tego portu lot na Madagaskar. Rejs zorganizowało pewne znane biuro podróży, które zdecydowało się na taki ruch, ponieważ na warszawskim lotnisko Chopina nie było już dla nich wolnych slotów. No, tylko żeby nie było mi tam śmieszkowania z radomskiego lotniska, bo to wcale nie był jedyny lot tego miesiąca. A tymczasem my sobie też polecimy, może nie na Madagaskar, ale polecimy sobie z Dawidem Podsiadło, jego najnowszym singlem Na Błysk, teraz na antenie RMF Max. No dajcie o dwa zamki głośniej, poczujcie dobry vibe popołudnia, które już za moment.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Reklama.
1: Zwinny w miejskiej dżungli. Bezkompromisowy na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
6: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
5: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
6: Do kiedy?
5: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
7: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Winnica Tulibowo zaprasza 20 i 21 czerwca na samozbiory Jagody Kamczackiej. Partnerem tegorocznego wydarzenia będzie Toyota Jaworskie Auto. Rodzinny dzień w naturze, własna

0: zręczny zbiór owoców i zwiedzanie winnicy. Tulipowo 2A. Zapraszamy!
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
2: 12 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Zaostrzone przepisy, które uderzą zwłaszcza w piratów drogowych, za tydzień wejdą w życie. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą 5 razy więcej za kurs reedukacyjny, zamiast 500 2,5 tysiąca złotych.
3: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
2: Tyle Michał Radkowski.
4: To jest RMF Max.
2: Po 12 sprawdzamy na bieżąco, co dzieje się na Kujawach. Ruszyła kolejna edycja konkursu Włocławek – Miasto Dobrego Klimatu. Informacje w pigułce na ten temat przygotował dla Was reporter RMF Max. Bartku?
5: Zadanie polega na przygotowaniu krótkiego filmu promującego Włocławek. Materiał może trwać maksymalnie 90 sekund. I powinien pokazywać największe atuty miasta. Konkurs jest okazją, by przedstawić stolicę Kujaw z własnej perspektywy. Na autorów najlepszych produkcji czekają nagrody pieniężne. Regulamin jest dostępny na stronie włocławskiego magistratu.
2: Tyle Bartek Seklecki. Włocławscy urzędnicy czekają na Wasze filmy do 6 lipca. Bezpieczeństwo na wakacyjnych drogach to podstawa. Jeżeli organizujecie wyjazd autokarowy z Inowrocławia lub okolic, koniecznie zaproście na miejsce policjantów. Mundurowi przed samym startem sprawdzą stan techniczny autobusu, od hamulców i świateł po dokumenty i trzeźwość kierowcy. Zgłoszenia przyjmuje Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu. Warto zadzwonić tam z wyprzedzeniem.
6: Można złożyć wniosek o kontrolę takiego autobusu. W okresie wzmożonych wyjazdów wycieczkowych policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą działania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżujących. Kontrole autobusów obejmują m.in. sprawdzanie stanu technicznego, obowiązkowego wyposażenia, uprawnień kierowców, czasu pracy.
2: Mówiła Izabela Lewicka-Waszak z Inowrocławskiej Policji. Inowrocław inwestuje w infrastrukturę dla rowerzystów. Przy Toruńskiej powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy o długości 700 metrów. Połączy on ulicę Pileckiego z granicą miasta. Oficjalne dokumenty na unijne dofinansowanie tej inwestycji zostały już podpisane w Urzędzie Marszałkowskim. I zmieniamy temat. Szykujcie się na wielkie świętowanie we Włocławku. Już w ostatni weekend czerwca miasto opanuje wyjątkowy jarmark. Przy parku na Słodowie i ulicy Szpitalnej staną stoiska z regionalnymi przysmakami oraz unikalnym rękodziełem. Będzie pysznie, kolorowo i bardzo klimatycznie. Więcej o tym przeczytacie na włocławek.eu. Za nami flash w RMF Max. Kolejny o 13, a za moment najnowsza prognoza pogody. Na dziś prognozowanych jest 20 stopni i mówimy tutaj oczywiście o temperaturze w cieniu. Kreski na termometrach spadną dopiero wieczorem i ta noc już nie zapowiada się na wyjątkowo chłodną. Słupki rtęci pokażą około 10. Na półmetku tygodnia nie powinniśmy odczuwać większego zmęczenia ani senności. Biometr ma na nas całkiem dobry wpływ. Korzystajcie z pogody, tym bardziej, że jakość powietrza, szczególnie na obrzeżach miasta, jest teraz bardzo dobra. Jutro spadnie trochę deszczu.
7: Tak ładnie na pianinku na początek 12 przygrało nam norweskie trio Bounce'a. Piotrek Świderski tutaj cały czas, byle do obiadu, do 13 jestem z wami.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well,

0: Nowa Bibi Rexa i David Guetta idealnie siadają do tej środowej kolejnej kawusi w RMF Max. Nie no, słuchajcie, patrzę i oczom nie wierzę. Tego jeszcze nie było dzisiaj. 1100 razy, czyli ekstra bonus właśnie się odpalił do zabawy szyfr do wygranej. Na moje to lepszej szansy dzisiaj na 25 tysięcy złotych już nie będzie. Serio, wystarczy tylko w ciągu najbliższych 10 minut napisać hasło MAX i wysłać je SMS-em na 7327 za 3,69. A więcej info na temat naszej zabawy o 25 tysi możecie obczaić na rmfmax.pl i też przy okazji się tam zgłosić z bonusem razy 1100.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatory u Kowala.pl.

0: umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
2: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
1: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
2: Do kiedy?
1: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
3: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
4: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: I po reklamie.

0: i od dawna to wiem.
1: To było męskie granie orkiestra ze swoim singlem Nareszcie, a już za moment absolutny hicior, czyli Turn the Lights Off. Piłkarze Włocław i Włocławek w pełnej gotowości przed najważniejszym starciem sezonu. W ostatniej kolejce klasy okręgowej zmierzą się z Kujawiakiem Kruszyn, a stawką jest 13. zwycięstwo w kolejce. To właśnie na własnym boisku, przy wsparciu kibiców, trójkolorowi będą chcieli powtórzyć sukces z rundy jesiennej, kiedy pokonali Kujawiaka 7-6 w niezapomnianym widowisku. Decydujący mecz już w piątek, a pierwszy gwizdek sędziego usłyszymy punktualnie o 18:30. Dla Włocławii i jej kibiców to wielki finał sezonu, a emocji na pewno nie zabraknie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Czytamy z samego rana, że Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Uwaga, 8 milionów euro, przeliczając na złotówki, takie 30 milionów mniej więcej.
3: Mój kolega zrobił rozrząd w Passacie za 6 tysięcy i też popłynął.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym Centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Puk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
14: Harmonizer.
15: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
16: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
17: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
18: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
16: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
4: Mi fan.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
23: Na dziś prognozowanych jest 20 stopni i mówimy tutaj oczywiście o temperaturze w cieniu. Kreski na termometrach spadną dopiero wieczorem i ta noc już nie zapowiada się na wyjątkowo chłodną. Słupki rtęci pokażą około dziesiątki. Na półmetku tygodnia nie powinniśmy odczuwać większego zmęczenia ani senności. Biometr ma na nas całkiem dobry wpływ. Korzystajcie z pogody, tym bardziej, że jakość powietrza, szczególnie na obrzeżach miasta, jest teraz bardzo dobra. Jutro spadnie trochę deszczu.

Idealny numer do fury. Ale w pracy też spoko wjeżdża. Ocean Drive i Duke Dumont w RMF Max. W takim właśnie klimacie dzisiaj będę powoli się z wami żegnał. Ale spokojnie, zostawiam was w znakomitym towarzystwie, bo Fioas już od 13 rusza ze swoim I Wszystko Gra. No i to z nim właśnie już spędzicie resztę środowego popołudnia aż do godziny 17. My oczywiście słyszymy się jutro. Program Byle do obiadu, najlepszy do słuchania w pracy. Piotrek Świderski. Wpadnę do waszej roboty po 9, więc miejcie obowiązkowo odpalonego Maxa. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.

0: reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
7: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Sleeping and Living.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: 13 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Nowa Lewica chce zmian w systemie służby zdrowia. To efekt kontrowersji związanych z wynagrodzeniem 28-letniego lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Co dokładnie proponuje Lewica?
1: To m.in. określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o koalicjantów, to ten pomysł popiera PSL.
2: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiają kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%.
1: Mówił lider ludowców, wicepremier, szef MON-u

0: Wysław Kosiniak-Kamysz.
1: Tyle Kacper Wróblewski.
2: To jest RMF Max.
1: Po 13 przechodzimy do najnowszych informacji z Kujaw. Jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację, użyć defibrylatora AED, czy skutecznie wezwać pomoc pod numerem alarmowym? Gmina Inowrocław włącza się w krajowy trening pierwszej pomocy. O tym, gdzie i kiedy odbędą się darmowe szkolenia, krótko powie Wam nasza reporterka.
3: Wielka akcja edukacyjna pod hasłem Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wystartuje w najbliższą sobotę, 20 czerwca, punktualnie o godzinie 12. Praktyczne warsztaty dla mieszkańców poprowadzą doświadczeni strażacy ochotnicy. Treningi będą odbywały się równolegle w 4 punktach na terenie gminy. W siedzibach jednostek OSP w Gnojnie, Jacewie oraz Jaksicach, a także w Askał Kalis w Kruszy Zamkowej, gdzie na spotkanie zapraszają ratownicy z Piotrkowic. Warsztaty są bezpłatne i otwarte dla każdego.
1: Mówiła Karolina Stramowska. Zmieniamy temat. Przyszli rodzice z Włocławka mogą sprawdzić, jak od środka wygląda lokalna porodówka. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny organizuje dzień otwarty. Spotkanie zaplanowano na najbliższy poniedziałek od godziny 13. Szpital przypomina, że na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy.
4: Będzie można zobaczyć sale porodowe, dowiedzieć się, jak krok po kroku wygląda poród, ale też otrzymać praktyczne wskazówki dotyczące naszego własnego przygotowania do porodu.
1: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Na koniec popołudniowego flesza czas na powrót do pięknej letniej tradycji. Muzeum w Inowrocławiu szykuje kolejne warsztaty z wyplatania wianków z ziół i kwiatów. Impreza w klimacie Nocy Świętojańskiej odbędzie się w sobotę, 27 czerwca. Spotykamy się w Szymborzu, by wspólnie świętować letnie przesilenie. Warto zarezerwować czas.
5: Będą to głównie polne kwiaty. Obowiązkową rośliną w takich wiankach świętojańskich była zawsze bylica. I to była taka roślina magiczna, którą się paliło, którą się przechowywało, którą się owijało, żeby nie bolały plecy. Więc te wianki świętojańskie oryginalne to często były wianki nie z kwiatów, ale z zielsk, z ziół.
1: Mówiła Elżbieta Jarzęcka z Inowrocławskiego Muzeum. To przyjemna środa na całych Kujawach. Na termometrach mamy teraz przyjemne 20 stopni. W nocy czekają nas okolice dziesiątki. Dzisiejsze ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i warunki biometeo będą dla nas całkiem sprzyjające. Podmuchy wiatru nie powinny za bardzo nam dokuczać, ani podkręcać odczucia chłodu. Osiągają około 30 km na godzinę. Jutro niewiele cieplej, trochę chmur i bardzo przelotny deszcz. W sobotę ponad 30 w cieniu.
2: Minęła 13. W końcu pogoda robi krok w dobrym kierunku, a my postaramy się tego kroku jej dotrzymać. Siema, tu Fiałas, zapraszam na wspólne środowe popołudnie w RMF Max. Na mundialu wielkie emocje, ale u nas też będzie gorąco. 25 tysięcy złotych jest do wygrania. No i mamy masę hitów, które trzymać będą przy życiu. Bo umówmy się, w środku tygodnia każda dobra piosenka i każdy dodatkowy banknot liczą się podwójnie. Zokaria, na dzień dobry.

0: przy jego numerach jakoś tak łatwiej to szczęście poczuć. Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. No a wszystko, co sezonowe, jest wyjątkowe, pyszne, przynajmniej jeśli chodzi o warzywa i owoce, i potem się za tym tęskni, jak się kończy. I to trochę jak z rundą bonusową w grze o 25 tysięcy złotych. No bo słuchajcie, od teraz, uwaga, każde zgłoszenie mnożę 1100 razy.
1: Tak, serio?
2: Serio.
0: Wystarczy zgłosić się raz, a do mnie wpada 1100 twoich zgłoszeń. Z walizki w finale wystarczy, że wyciągniesz 25 tysięcy i kasa jest twoja. Prosty układ, proste zasady, duża kasa do wzięcia, a teraz jeszcze wspomaganie. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać jednego maksa SMS-em za 3,69, a ja waszego maksa mnożę 1100 razy. 7327. Korzystajcie, bo głupio będzie po 14, jak będziecie słuchać, gdy ktoś inny wygrywa tę kasę.
3: RMF Max. RMF Max.
4: Reklama.
5: Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
17: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen. I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.

Właśnie takie hity pomagają przetrwać kolejną godzinę w pracy. To szwedzka mafia, Wait So Long w RMF Max. No a wiadomo, środa to pełna para w robocie. Trzeba stanąć na wysokości zadania, choć nie wszyscy są na to gotowi. W Częstochowie policjanci zatrzymali kierowcę karawanu po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia. No bo komuś się wydawało, że ten karawan to jakoś tak nie do końca trzyma się pasa. Kierowca karawanu, który wiózł w ogóle na pace trumnę, miał 2,5 promila w wydychanym powietrzu. No być kierowcą karawaną, a do tego być pijanym w trupa, kiepskie połączenie. RMF Max. My łapiemy oddech w RMF Max z Wiktorem Waligurą. Nie wiem, czy pamiętacie, był odkryciem męskiego grania w 2023, a dziś śpiewa jego kawałek. Cała

0: Girl Next Door. Wiz Khalifa i MGK w RMF Max. Pomyślcie teraz o swoim sąsiedzie. Jakoś tak w ogóle w realu nie przypominają nasi sąsiedzi tych z klipów czy z seriali bądź filmów, no nie? Rzadko trafia się długonoga młoda blondynka. No ale może sąsiadowi właśnie chcielibyście zrobić numer i zaimponować mu tak, żeby z zazdrości zemdlał? W końcu dzisiaj 25 tysięcy złotych w RMF Max można wygrać. I to po 14. Ty możesz otworzyć walizkę z pieniędzmi. Teraz wejdźcie do zabawy. Podpowiem tylko, że do za 10 druga. 1100 razy mnożę każde zgłoszenie. Każdy max razy 1100. Jeszcze zdążysz się załapać. Wystarczy teraz złapać za telefon, wpisać hasło max i za 369 posłać wiadomość na 7327. Max. Sąsiad jak Marysia może być lekko w szoku. Każdy max teraz razy 1100. 7327.
1: Reklama.
2: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
10: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
13: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
12: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
13: Do kiedy?
12: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
14: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
16: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Włocławek 89,2 FM.
1: To przyjemna środa na całych Kujawach. Na termometrach mamy teraz przyjemne 20 stopni. W nocy czekają nas okolice dziesiątki. Dzisiejsze ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i warunki biometeo będą dla nas całkiem sprzyjające. Podmuchy wiatru nie powinny za bardzo nam dokuczać, ani podkręcać odczucia chłodu. Osiągają około 30 km na godzinę. Jutro niewiele cieplej, trochę chmur i bardzo przelotny deszcz. W sobotę ponad 30 w cieniu.

gdybym wam powiedział, że Polska może być większa, chyba nikt nie byłby na nie. Bracia Kacperczyk i Vito Bambino. To się dzieje. Polska będzie większa o 200 hektarów, bowiem Wyspa Estyjska powstaje w okolicach Elbląga. Wyspa będzie sztucznym tworem, będzie miała 200 hektarów, ale większość z nas stopy tam nie postawi, bo ma to być miejsce dla ptaków i innych zwierząt morskich jako rekompensata za ingerencje w środowisko związane z przekopem Mierzei Wiślanej. No niby nie dla turystów, ale nic tak turysty nie zachęca jak tabliczka "wstęp zabroniony". Myślę, że można otworzyć już zakłady. Co będzie tam pierwsze? Mały sklep z zielonym płazem czy paczkomat? To Piki Beki, Giver, MF Max.

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: C. My przyspieszamy. Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Co tego się słucha?
6: Co jest hitem?
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
10: I po reklamie.

0: 14 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Niewykluczone, że zakończony właśnie program CPN, czyli ceny paliwa niżej, zostanie wznowiony. Jak mówi Iwona Gawkowska z Ministerstwa Energii, wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej. Przypomnijmy, od tego tygodnia rząd rezygnuje z obniżki akcyzy na paliwa, a od lipca z obniżki VAT-u oraz stosowania cen maksymalnych.
1: Fundament ten legislacyjny pod pakiet CPN jest fundamentem otwartym, czyli zamknięcie wcale nie wyklucza, że w sytuacji, kiedy ceny będą gwałtownie rosły na rynkach światowych, co będzie miało przełożenie na ceny detaliczne u nas w kraju, nie będzie mógł zostać ponownie otwarty.
0: Dodała Iwona Gawkowska.
2: To jest RMF Max.
0: Przechodzimy do aktualnych informacji z regionu. Fundacja Anwil zachęca wrocławian do udziału w kolejnej edycji programu grantowego Zielono Nam. Krótko o szczegółach powie wam nasz reporter.
3: Program jest adresowany

0: m.in. do placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest wspieranie projektów koncentrujących się wokół ochrony środowiska. Maksymalna wartość dofinansowania to 10 tysięcy złotych. Na kasę od fundacji mogą liczyć autorzy najbardziej wartościowych inicjatyw. Nabór wniosków potrwa do 15 lipca.
1: Tyle Bartek Seklecki. Za nami 28. Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Jak informowaliśmy, w hali widowiskowo-sportowej silną reprezentację wystawiła Straż Miejska. Przy okazji prezentacji sprzętu mundurowi podsumowali swoje dotychczasowe akcje i zdradzili, jakie wezwania od mieszkańców najczęściej odbiera dyżurny jednostki.
2: Najczęściej króluje u nas parkowanie, to przede wszystkim. Natomiast teraz, w tym miesiącu, bardzo wiele zgłoszeń mamy właśnie tych dotyczących dzikich zwierząt. I nie tylko, ale jednak te dzikie zwierzęta, młode podloty, młode właśnie zwierzęta, które się pojawiają na terenie miasta. Ich bardzo często zgłoszenia dotyczą.
1: Mówiła Sylwia Dębska z Inowrocławskiej Straży Miejskiej. Biblioteka imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaprasza w szeregi dyskusyjnego klubu książki. To idealne miejsce dla każdego, kto po lekturze lubi wymienić się opiniami z innymi czytelnikami. Spotkania klubowe odbywają się raz w miesiącu, między innymi w gmachu głównym przy ulicy Kilińskiego. Jeżeli chcecie dołączyć do grupy, wystarczy zadzwonić do najbliższej filii biblioteki i zarezerwować miejsce. Więcej o tym na jankasprowicz.bmino.pl. Po 14:00 jeszcze krótko o lokalnym sporcie. Piłkarze Wocławi Wocławek przygotowują się do kolejnego meczu w klasie okręgowej. Tym razem Wocławia sprawdzi aktualną formę Kujawiaka Kruszyn. Przed własną publicznością trójkolorowi powalczą o 13. zwycięstwo w sezonie. Mecz z rundy jesiennej zakończył się wynikiem 7-6 na korzyść Wocławi. Rewanż zostanie rozegrany w ten piątek. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 18:30. Popołudniowa temperatura w regionie osiągnęła swój maks i to 20 kresek. Przypominamy, że noc tym razem nie będzie zbyt chłodna. Czekają nas okolice dziesiątki. Nad miastem obserwujemy sporo przejaśnień i tak właśnie będzie do samego wieczora. Meteopaci nie mogą narzekać na zmęczenie ani senność. Warunki biometeo są korzystne, a ciśnienie mamy wysokie. Pamiętajcie, że jutro pojawi się trochę więcej chmur, znowu przelotnie popada. Duża poprawa aury już od piątku.
3: Łapiemy wasze tempo w środowe popołudnie. Witajcie, tu Fioła z Siemka w RMF Max. Zapraszam, Talk to You, Another E45 Ultra na start. Razem dociągniemy do końca dnia pracy. Szybciej niż zdążycie powiedzieć, co dopiero po 14:00, bo w tej godzinie rozdawać będę kasę.

0: Chciałem ciebie więcej w RMF Max White 2115 i Roxy. No, chyba już nie ma tematu. Jeszcze w kwietniu jeden z podwykonawców zarzucił, że Roxy Węgiel nie rozliczyła się z nim za ceremonię ślubu, który miał miejsce 2 lata temu, ale chyba wszystko już zostało uregulowane. No, za chwilę ktoś być może też jednym ruchem ureguluje wszystkie swoje zaległości. W RMF Max do wyciągnięcia z walizki jest 25 tysięcy złotych, a za moment już finał zabawy szyfr do wygranej. Koniecznie zostańcie ze mną.
1: Max. Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
11: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
10: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
11: Do kiedy?
10: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
12: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: I po reklamie.
20: I hity pod same drzwi.
21: For free.
20: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: dwa dni odbledki w RMF Max, ale tyle czekać nie będziemy. Od razu bierzemy się za otwieranie walizki z kasą.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: W walizce 25 tysięcy, a potrzebne są trzy cyfry, no bo co prawda czterocyfrowy PIN otwiera tę walichę, ale pierwszą cyfrę już znamy, czwóreczkę, podaliśmy ją wcześniej. Pierwszy sygnał, już słyszycie drugi. Wybrałem numer do dzisiejszego finalisty bądź finalistki, pytanie, kto się zgłosi po drugiej stronie. Trzeci sygnał za nami, przypomnę. Sześć takich sygnałów, czekamy regulaminowo. No to powoli robi się gorąco, trzeba odbierać, u kogo dzwoni. Słuchajcie, no jest kasa do wzięcia, nawet 500 na pocieszkę dajemy, jak ktoś nie trafi. Szósty sygnał sprawia, że dzisiaj nic z tego. Miałem w planie jakieś ciekawe negocjacje, a tu proszę, ktoś, kogo numer wylosowaliśmy dziś, nie odebrał telefonu, to znaczy, że właściciel tego numeru dostaje zaledwie gwarantowaną stówkę. Kasa przeszła koło nosa, ale wy wciąż możecie o nią grać, bo codziennie walicha od rana jest pełna pieniędzy i codziennie można te pieniądze ode mnie wyciągnąć. Wystarczy zgłosić się choćby wysyłając maksa za 3,69 na 7327. Tylko wtedy pamiętajcie, dźwięk włączony, wibracje na maksa rozkręcone, żeby nie było, że jak dzwonię, to nie odbieracie. No bo szkoda, żeby ta kasa się zmarnowała. 7327, SMS o treści maks. 25 tysięcy czeka na ciebie.

0: Sun. Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
8: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Siedzę na maksa.
16: Włocławek 89,2 FM.
18: Popołudniowa temperatura w regionie osiągnęła swój maks i to 20 kresek. Przypominamy, że noc tym razem nie będzie zbyt chłodna. Czekają nas okolice dziesiątki. Nad miastem obserwujemy sporo przejaśnień i tak właśnie będzie do samego wieczora. Meteopaci nie mogą narzekać na zmęczenie ani senność. Warunki biometeo są korzystne, a ciśnienie mamy wysokie. Pamiętajcie, że jutro pojawi się trochę więcej chmur, znowu przelotnie popada. Duża poprawa aury już od piątku.
16: RMF Max. RMF Max Włocławek.

Alesso i Sacha w RMF Max Destiny. No, czy przeznaczeniem Roberta Lewandowskiego jest zagranie w Chicago Fire? Czekamy, czy podpis pod kontraktem zostanie złożony. Póki co Lewy podpisał inną umowę, zakupił luksusowy katamaran. Będzie miał swój jacht, długość 24 metry, 12 metrów szerokości, do tego garaż na skuter wodny, hydrauliczna platforma kąpielowa. No wypas, pięknie to wygląda. Nie zazdrościmy, no bo zasłużył. Przynajmniej będzie mógł uciec gdzieś przed tymi wszystkimi tenisistkami. Może bez jachtu, ale z tym duetem też można na chwilkę odpłynąć. Alok i Kialit w RMF Max.

0: Najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: gości od sklepu Biedronka.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Winnica Tulibowo zaprasza 20 i 21 czerwca na samozbiory Jagody Kamczackiej. Partnerem tegorocznego wydarzenia będzie Toyota Jaworskie Auto. Rodzinny dzień w naturze, własnoręczny zbiór owoców i zwiedzanie winnicy. Tulibowo 2A. Zapraszamy!
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: 15 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. W popołudniowym fleszu mamy dobre wieści dla kierowców. Ceny paliw idą w dół. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 6 groszy. Tańszy będzie też olej napędowy, 6 zł i 36 groszy za litr. I na chwilę przenosimy się do Paryża. Louvre od czasu październikowej kradzieży klejnotów koronnych przeżywa prawdziwy kryzys i potrzebuje mnóstwa inwestycji. Placówka przygotowuje się do przeprowadzenia gigantycznych prac na ponad 1 mld euro. Chodzi o renowację budynków, utworzenie nowego wejścia do Louvru i osobnej sali dla słynnej Mony Lizy.
1: To jest RMF Max.
0: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w okolicy. Czołgi, samoloty, okręty, historyczne budowle i misternie wykonane dioramy. Już w najbliższy weekend Inowrocław stanie się stolicą polskiego modelarstwa redukcyjnego. O 18 edycji tego wyjątkowego konkursu krótko powie Wam nasza reporterka.
2: Wydarzenie odbędzie się 20 i 21 czerwca. W hali widowiskowo-sportowej. To jeden z największych i najbardziej prestiżowych pokazów w naszym regionie, organizowany przez Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych. Pasjonaci z całego kraju zaprezentują setki miniaturowych dzieł sztuki podzielonych na kategorie wiekowe, od młodzików przez juniorów aż po doświadczonych seniorów. Wśród ocenianych prac zobaczymy nie tylko precyzyjne repliki maszyn wojskowych, cywilnych i szynowych, ale także modele rakiet, śmigłowców, szybowców, a nawet statków prezentowanych do linii wodnej.
0: Tyle Karolina Stramowska. Po południu szybka przestroga dla kierowców z ciężką nogą. Policjanci z Inowrocławia zatrzymali pirata drogowego, który w obszarze zabudowanym przekroczył prędkość o ponad 50 km na godzinę. Funkcjonariusze od razu zabrali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Mundrowie apelują o rozsądek i przypominają: policyjne radary pracują na lokalnym

0: trasach przez całą dobę, by poprawić nasze bezpieczeństwo. Aktywny weekend na Szlaku Piastowskim. W sobotę w Pakości startuje rajd rowerowy, początek o 11 przy Centrum Informacji Turystycznej. Do przejechania będzie około 40 km. To pierwsza z wielu imprez, bo cykliści będą promować kujawskie zabytki i turystykę przez całe lato aż do października. Szczegóły znajdziecie na kujawsko-pomorskie.pl. Na koniec flesza gratka dla miłośników lokalnej kultury i sztuki. Włocławskie Muzeum Przysłowackiego zaprasza na spotkanie wokół nowej książki. Publikacja jest poświęcona twórczości znanej artystki Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Wydarzenie startuje w sobotę o godzinie 17. Warto wpaść, tym bardziej, że wejście jest darmowe.
1: Katalog obejmuje wszystkie obiekty, które należą do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, a znajdują się m.in. w dziale sztuki oraz w dziale fajansu.
0: Mówił Adam Zapora z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Późne popołudnie na Kujawach zapowiada się na całkiem pogodne. W regionie na pewno nie pojawi się ani jedna większa deszczowa chmura. Na termometrach widzimy 20 stopni, czyli dzisiejszy maks. Jest przyjemnie, dlatego wychodzimy na świeże powietrze, którego jakość jest teraz całkiem dobra. Kolejna kawa nie będzie Wam potrzebna, ciśnienie jest wysokie, a warunki biometeo mamy sprzyjające. Jutro już od rana sporo obłoków, przelotny deszcz, ale nadal ma być ciepło.
2: Minęła trzecia. Hity na maksa. Oficjalnie wchodzimy w tę część dnia, gdy człowiek pracuje już głównie siłą rozpędu i siłą marzeń o powrocie do domu. Ale przynajmniej wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku. Siemacie w RMF Max, z wami Fiołas i Milky, Just the way you are, na start.

0: Wyczuwam kontynuację tego hitu, gdy Ray już znajdzie męża. Where's my husband w RMF Max. A to była tylko kwestia czasu, aż do tego dojdzie. No bo, że Polacy zbierają butelki czasem hurtowo już, żeby zarabiać pieniądze, to żadna tajemnica. Tymczasem mamy pierwszą sprawę karną. 28-latek odpowie za kradzież, bo zwinął dwa worki z plastikowymi butelkami. Obawiam się, że może wyjść za kaucją.
1: Reklama.
2: Wiosna zachęca do podróżowania. Bądź gotowy na każdą trasę z autoryzowanym serwisem wątarski. Zapraszamy użytkowników Volkswagenów, Skody, Seata i Kupry. Oferujemy profesjonalny serwis. Serwis olejowy i układu hamulcowego. Wymianę oleju w skrzyni DSG. Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtrów przeciwpyłkowych. Twój samochód ma więcej niż 4 lata? Zapytaj o rabat. Autoryzowany serwis wątarski. Włocławek Toruńska 169.
3: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Rozkręć swój dobry vibe.
14: Klasa.
13: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Ona serce oddała futbolowi amerykańskiemu. Taylor Swift w RMF Max. My kochamy ten normalny, regularny, nieudziwniony. Pora na mistrzowski flesz sportowy. Co tam na mundialu? RMF Max.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. Rozpędzony mundial znowu zaproponuje dzisiaj sporo emocji kibicom piłkarskim. O 19:00 początek meczu Portugalia Demokratyczna Republika Kongo. To spotkanie wzbudza spore zainteresowanie fanów futbolu na całym świecie, także w Polsce. To dlatego, że od pierwszej minuty w ekipie Portugalii powinien grać Ronaldo. Mimo 41 lat jest nadal ważną postacią swojej reprezentacji. Po raz kolejny jest przykładem i wzorem do naśladowania dla całego piłkarskiego świata. To jego szósty mundial, ale pod względem intensywności i emocjonalnej siły wydaje się być pierwszym, mówi selekcjoner Roberto Martinez, który po mistrzostwach rozstanie się z portugalską reprezentacją. Wieczorem do gry wkroczy kolejny z faworytów. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, w której po raz kolejny kapitanem będzie 40-letni Luka Modrić.

0: miałem ostatnio przyjemność wejść na stadion dzień po koncercie Dawida Podsiadło i przyznam, że wysprzątane to na błysk nie było, jak w tej piosence. Gdyby na koncerty Dawida chodzili sami Japończycy, no to obsługa sprzątająca byłaby w niebo wzięta. W końcu to oni zawsze trybuny po sobie sprzątają. Prognoza pogody, to sprawdzamy za moment, czy te ciepłe dni, o których wszyscy mówią, nie czekają już za rogiem, a tuż po niej Lady Gaga w RMF Max.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
4: Winda nie działa.
3: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
4: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
13: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
14: I po reklamie.

0: Późne popołudnie na Kujawach zapowiada się na całkiem pogodne. W regionie na pewno nie pojawi się ani jedna większa deszczowa chmura. Na termometrach widzimy 20 stopni, czyli dzisiejszy maks. Jest przyjemnie, dlatego wychodzimy na świeże powietrze, którego jakość jest teraz całkiem dobra. Kolejna kawa nie będzie Wam potrzebna, ciśnienie jest wysokie, a warunki biometeo mamy sprzyjające. Jutro już od rana sporo obłoków, przelotny deszcz, ale nadal ma być ciepło.
1: RMF Max. RMF Max Włocławek.

0: tego kawałka. W podskokach można pakować swoją torbę przed wyjściem z pracy. W końcu niebawem godzina 16 w to środowe popołudnie. Karol G w RMF Max za nami. A jeśli po pracy ruszacie na zakupy, to mały tip. Powstała strona internetowa, która łączy wszystkie promocje z gazetek w jednej tabeli. Jeżeli zawsze gazetki wyrzucacie gdzieś w kąt i zapominacie o nich, to można sobie sprawdzić, gdzie dokładnie konkretny produkt jest w promocji i wszystko macie w jednym miejscu. Brawa dla kogoś, kto wpadł na ten pomysł, bo jak się okazuje, nie każdy bohater nosi pelerynę. Dobrze wszystko mieć w jednym miejscu, w RMF Max też tak macie. Mamy dla was najwięcej nowości.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A to jedna z gorętszych. Fukaj, Liwka i Enklawa w RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Czytamy z samego rana, że Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Uwaga, 8 milionów euro, przeliczając na złotówki, takie 30 milionów mniej więcej.
3: Mój kolega zrobił rozrząd w Passacie za 6 tysięcy i też popłynął.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetour. Drive your future.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Mocno, świeżo.
7: Leć na maksa razem z tym.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
8: 16 w RMF Max. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Na początek piłka nożna, ale w wydaniu klubowym. Polskie zespoły będą musiały rozegrać trudne mecze w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrz kraju Lech Poznań zagra z duńskim Ochus, a wicemistrz Polski Górnik Zabrze z Fenerbahçe Stambuł. To druga drużyna Turcji.
9: Fenerbahçe ma w swoim składzie wiele gwiazd i ma ogromny budżet. Z drużyną z Turcji jeszcze jako trener Spartaka Trnawa rywalizował obecny szkoleniowiec Górnika, Michal Gaszparik. Mistrzowie Polski wylosowali zaś najtrudniejszego z możliwych rywali, Aarhus to mistrz Danii, który wywalczył pierwszy od 40 lat tytuł, zostawiając w pokonanym polu Kopenhagę.
8: Mówił Wojciech Marczyk. A więcej piłki, tej mundialowej, o 17.30.
6: To jest RMF Max.
8: W godzinach szczytu na bieżąco sprawdzamy dla Was, co dzieje się na miejskich drogach. W Inowrocławiu trwa remont u zbiegu Alei Mikołaja Kopernika, ulicy Narutowicza oraz Alei Ratuszowej. Tutaj czekają Was spore utrudnienia. Jak zwykle o tej porze większy ruch na Rondzie Solidarności oraz na ulicy Dworcowej. We Wrocławku problemy na Barskiej. Podczas wymiany ciepłociągu robotnicy natrafili tam na niewybuch. Trwa akcja służb. Szukajcie objazdów. Korkuje się Aleja Kazimierza Wielkiego. Małe zatory też na Okrzei i na Obwodowej. Standardowo kierowcy noga z gazu. Inowrocław chce wyjść z komunikacyjnego cienia. Lokalne władze naciskają na budowę nowych połączeń z drogami szybkiego ruchu. Chodzi przede wszystkim o doprowadzenie do miasta trasy Via Pomerania. Starania o tę kluczową inwestycję trwają nieprzerwanie już od niemal 2 lat.
10: Widzimy ten problem, widzimy potrzebę pobudowania takiej drogi. Jesteśmy w takiej sytuacji takiego niefortunnego trójkąta, który gdzieś powstał między Bydgoszczą, Toruniem, Włocławkiem w zasadzie i te miasta prezydenckie w województwie kujawsko-pomorskim posiadają dostęp do takiej drogi, natomiast Inowrocław jest wykluczony z tej mapy drogowej dróg szybkiego ruchu.
8: Mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. Zmieniamy temat. Już w ten weekend mieszkańcy Włocławka będą się mogli pozbyć tekstyliów oraz niepotrzebnych ubrań. Informacje w pigułce na ten temat przekaże Wam reporter RMF Max.
11: 20 czerwca tekstylia zostaną odebrane od mieszkańców Zazamcza oraz Zawiśla. Między 8 a 11 zbiórka będzie prowadzona na pętli autobusowej przy Promiennej, natomiast między 12 a 15 przy Placu Zabaw na Mostowej. Harmonogram osiedlowych zbiórek odzieży oraz tekstyliów znajdziecie na stronie PGK Saniko.
8: O czym informował włocławski reporter Bartek Seklecki. Na koniec jeszcze szybko o lokalnej sztuce. Niezwykłe emocje i głęboka symbolika na płótnie. To wszystko już w tę niedzielę w Nieszawie. Tamtejsze muzeum zaprasza

0: otwarcie wystawy prac Marzeny Tauer-Koneckiej. Warto zaplanować sobie niedzielne popołudnie ze sztuką. Nad niemal całymi Kujawami nadal możemy obserwować sporo przejaśnień. Skorzystajcie z pogody. Temperatura spadnie dopiero późnym wieczorem. Póki co mamy jeszcze 20 na termometrach. Około 21 będzie to 16, a w nocy okolice 10. Biometr cały czas powinien nam sprzyjać. Ciśnienie będzie wysokie. Przypominamy Wam, że jutro o poranku z zachodu napłynie do nas parę większych obłoków. Ma też przelotnie popadać. W piątek i sobotę pełne słońce i bardzo duże ocieplenie.
1: Po 16 w człowieku włącza się zapasowa bateria. Tak działa właśnie Fajrant w pracy. Mam nadzieję, że jesteście już po. Do 17 z wami w RMF Max tu Fioła z Anima, Joy, Beautiful, to na start będzie Wiktor Waligura czy Iman Beck. RMF Max. Zostańcie ze mną. Najlepszymi hitami odprowadzę was do domu.

Piękny czas, to prawda. Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max. Piękny czas to może dopiero ma przed sobą lotnisko w Radomiu. Ostatnio wszyscy żyją faktem, iż pierwszy samolot z Radomia na Madagaskar poleciał. I może nie ostatni, ale wciąż to tylko może. A przy okazji, linie lotnicze w Japonii zmieniają politykę i nie będą już mówić do pasażerów per pan bądź pani. Chcą zastąpić takie zwroty zwrotami bardziej neutralnymi płciowo. Czyli co, teraz stewardessa będzie podchodzić i mówić jak stara gwardia. Chce coś do picia? Bilet pokażę. Będzie jeszcze jadł? Przyznajcie się, o kim pomyśleliście, no bo każdy kogoś takiego zna, kto tak mówi. Pozdrawiam panią Danielę, która dba u nas tutaj o porządek. Ebony Hearts w RMF Max.

0: Bob Sinclair i Kajza. Hity w RMF Max macie pod ręką zawsze. I Can't Wait. Justin Bieber i Nicki Minaj, oni wpadają już za moment. Natomiast długo czekać nie trzeba było na paragony grozy z nadbałtyku. Ile trzeba zapłacić, ile zobaczyć można na papierku, gdy się zamawia klasyki nadmorskie? O tym zaraz, bądźcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Odpaliliśmy

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
5: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
4: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
5: Do kiedy?
4: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
6: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën.
13: I po reklamie.

Pan wszystko wiedzący, czy też pan wszystko pięknie śpiewający? Teddy Swims w RMF Max. A czy wiecie już, ile można zobaczyć na paragonach, gdy wybiera się człowiek nad Bałtyk? Pierwsze paragony grozy pojawiły się w sieci. No i turystka wybrała się na słodkości do Władka, a we Władku zobaczyła na paragonie 7 dyszek za 2 gofry i lody. 7 dych za 2 gofry. Nie mało, ale z drugiej strony to tylko 10 litrów paliwa. Dofinansowanie na wakacje możecie zapewnić sobie w RMF Max z naszej walizki. Jutro znów 25 tysięcy złotych można wyciągnąć. To możesz być ty. Wystarczy wejść do zabawy Szyfr do wygranej. Spróbuj. Lepiej zagrać, spróbować i wygrać dużą kasę, niż wybrać się nad Bałtyk i obejść się smakiem z powodu jej braku. rmfmax.pl. Tu czekają na was bonusy i tu w każdej chwili można do zabawy się włączyć. rmfmax.pl. Tu łapcie szczegóły.

0: Ten numer powinien wybrzmiewać w Upower najgłośniej. Taki afrobitowy klimat Fire, Fire, nowość w RMF Max. Sprawdzimy, czym się smarować, jakim filtrem w nadchodzących dniach. Za moment prognoza pogody, a na horyzoncie już ekipa kanału nadawczego z biletami choćby na koncerty po 17 w RMF Max. W ich imieniu serdecznie Was zapraszam. Bądźcie z Maxem dalej przez środę, a ja jutro po 13 będę tu na Was czekał znów. Dzięki za wspólne popołudnie. Był z Wami Fiałas. Piąteczka, cześć.
1: Max. Reklama.
2: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
4: masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: I po reklamie.
19: Nad niemal całymi Kujawami nadal możemy obserwować sporo przejaśnień. Skorzystajcie z pogody. Temperatura spadnie dopiero późnym wieczorem. Póki co mamy jeszcze 20 na termometrach. Około 21 będzie to 16, a w nocy okolice 10. Biometr cały czas powinien nam sprzyjać. Ciśnienie będzie wysokie. Przypominamy Wam, że jutro o poranku z zachodu napłynie do nas parę większych obłoków. Ma też przelotnie popadać. W piątek i sobotę pełne słońce i bardzo duże ocieplenie.
18: RMF Max.
20: RMF Max.

0: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już

0: czerwca. Bisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit. Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
8: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
9: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Siedemnasta w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Jeżeli jesteście fanami Shreka, to ta wiadomość jest właśnie dla was. Osioł i ogry pojawili się w nowym zwiastunie piątej części Shreka.
2: Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fionę, a osioł będzie mówił głosem Ediego Murphy'ego. Mówił i śpiewał. Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
1: A zwiastun obejrzała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: To jest RMF Max.
1: Inowrocławska Biblioteka zaprasza na spotkanie z Danielem Kocujem. To podróżnik, który ruszył w świat jako marzyciel, a dziś zaraża pasją i niesamowitymi historiami ze swoich wypraw. Spotkanie z nim zaplanowano na ten piątek w saloniku literacko-artystycznym przy Kilińskiego. Start punktualnie o 10 rano.
3: Wyruszył z Sydney w kierunku Szczecina dekadę temu i wystartował jako chłopak z marzeniami, a teraz odwiedzi nas opowieścią pełną przygód, błyskotliwego humoru i głębokiej wiedzy o świecie i ludziach. Nasz gość zna smak nie tylko pustynnego piasku, ale również śniegu w Himalajach, słuchał szamanów, spał w klasztorach, przeżył niejedną burzę i to dosłownie i w przenośni.
1: Mówiła Aneta Muskała z Inowrocławskiej Biblioteki. Włocławska Książnica wietrzy magazyny i zaprasza na kiermasz. Do soboty 27 czerwca można tam kupić wycofane z biblioteki książki w okazyjnych cenach. Pracownicy placówki zapewniają, że przygotowali ciekawe tytuły dla czytelników w każdym wieku.
4: Jak zwykle zgromadziliśmy na naszym kiermaszu książki wycofane z naszego księgozbioru. To są dobre książki w przystępnych cenach, jest dużo beletrystyki, jest literatura faktu, są kryminały, ale muszę powiedzieć, że też mamy ogromną ilość książek dla dzieci, mniejszych dzieci, które uczą się czytać.
1: Mówiła Anna Rachut z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku. Świeża krew i nowoczesne spojrzenie.

0: na sztukę już niedługo we Wrocławku. Centrum Kultury Browar B zaprasza na otwarcie nowej wystawy zatytułowanej Oblicza Młodej Sztuki. Prace artystów opanują galerię Beczkownia i Fermentownia. Wielki wernisaż wystartuje w piątek 26 czerwca o 17:30.
1: Wystawa będzie prezentować artystów i starszych, i młodszych, ale także pedagogów, którzy współpracują na co dzień z uczestnikami sekcji.
0: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Wrocławku Lidia Piechocka-Witczak. Dodajmy, że wystawa Oblicza Młodej Sztuki będzie czynna do 29 sierpnia.
2: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
0: To późniejsze popołudnie jest jeszcze bardzo przyjemnie. Słupki rtęci na termometrach nadal pokazują 20 stopni. W nocy temperatura nie będzie zbyt niska, spodziewamy się około 10. Jutro grubo ponad 20 na całych Kujawach. Obecnie nad regionem powinniśmy mieć raczej umiarkowanie pochmurne niebo. Aura nadal sprzyja spacerom czy rowerowym wypadom za miasto. Jutro zrobi się bardziej szaro, może przelotnie popadać. W weekend nawet 30 stopni.

0: Dzień dobry. W tych trudnych czasach spotykamy się z wieloma różnymi problemami. Na przykład, jakie przekąski do meczu?
1: Ja bym zjadła poziomki.
0: Widzisz, to jest dobry kierunek, no bo pierwsze co myślisz to chipsy, ale ile można jeść chipsy, jak mecze są codziennie, tak?
1: No właśnie, a poziomki zdrowe, poziomki dobre, tylko drogie. Ja jeszcze nie jadłam w tym roku. Jak ktoś jadł, to dajcie znać, Messenger RMF Max. Tutaj jesteśmy w kontakcie przez cały kanał nadawczy. Siwek i Borycka, cześć.
0: Wasze poziomki.

0: Allo, Hondons w RMF Max 11 po 5. Po francusku też sobie można potuptać. Nie wiem w sumie, czym się różni francuskie tuptanie od polskiego, ale można, jakbyście chcieli.
1: To jest wtedy letuptanie.
0: Dokładnie tak jest.
1: Dziś pytanie do was, bardzo ważne, z którego...
0: Le pytanie.
1: Dokładnie. O matko, co to się stało?
0: To ja poprawiłam słuchawki i tak...
1: Nie rób tak więcej.
0: Okej.
1: Bo to boli mnie.
0: Pytanie do was. Mhm. Co robicie dzisiaj po pracy?
1: To jest proste. Bardzo proste pytanie, na które potrzebujemy odpowiedzi i z tych odpowiedzi obiecujemy absolutnie z każdej odpowiedzi, która przyjdzie, uszyć piosenkę. Siądziemy z Justyną, napiszemy tekst, a potem tą piosenkę puścimy w RMF Max. To będzie piosenka o was, o tym, co robicie dziś po pracy.
0: Tak jak co dzień w RMF Max, codziennie temat inny. Dzisiaj możecie dać znać o tym, co robicie dzisiaj po pracy. Pochwalcie się na Messengerze. Piosenka będzie jeszcze w tej godzinie. RMF Max.

0: 20 po piątej. Ja nie powinnam tego mówić, bo pracuję w radiu. I tak się podobno nie robi, ale no ja jestem szczera z wami, więc powiem, że ja nie przepadałam nigdy jakoś specjalnie za Davidem Guettą, ale ten numer z Bibi Rexą ma w sobie coś takiego, że się pobujam. Sad Girls za nami w RMF Max.
1: A jak już szczerze jedziemy, to ja dzisiaj w autobusie też tego słuchałem i nawet dałem plusik.
0: Dałeś
1: i wleciało
0: plusik
1: do mojej prywatnej playlisty. No, także muzycznie sobie pogadaliśmy, poplotkowaliśmy, co byście wy chcieli usłyszeć, to możecie oczywiście napisać na Messengerze RMF Max. Zobaczymy, może uwzględnimy. 17:21.
0: Tak jest. A my już w temacie podróżniczym też, bo wakacje się zbliżają. Gdzie na najtańszy city break? Słuchajcie, pewnie zadajecie sobie takie pytanie. Autorzy raportu sprawdzili ceny 12 topowych wydatków turystycznych. No i na podium Tirana w Albanii, Bukareszt w Rumunii, tam też tanio, a na pierwszym miejscu Sarajewo w Bośni. Można rozważyć na city break.
1: Taki weekendowy znaczy.
0: Tak.
1: Najtaniej to w weekend i tak. Do mamusi i udawać, że wcale nie chcesz kotlecika do pudełka. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Mamy ich już na liście Hot Bands i teraz czekają na być może jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexa, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
9: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Winnica Tulibowo zaprasza 20 i 21 czerwca na samozbiory Jagody Kamczackiej. Partnerem tegorocznego wydarzenia będzie Toyota Jaworskie Auto. Rodzinny dzień w naturze, własnoręczny zbiór owoców i zwiedzanie winnicy. Tulibowo 2A. Zapraszamy!
14: Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
15: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
16: I po reklamie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut i Męskie Granie Orkiestra nam robią klimat w RMF Max, a klimat piłkarski cały czas obecny w postaci Krzysia Chwalińskiego. Cześć!
2: Cześć, jestem...
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Na mundialu dzisiaj kolejne arcyciekawe spotkania. O 19:00 mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. Od początku na boisku powinien być 41-letni Ronaldo. Na Mistrzostwach Świata wystąpi już po raz szósty. O 23:00 hit kolejki. Anglia zagra z Chorwacją, w której w roli kapitana ponownie wystąpi 40-letni z kolei Luka Modric. W nocy pojedynki Gana, Panama i Uzbekistan, Kolumbia. Polacy piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie śledzą, ale bez przesadnych emocji. Przyznają, że w turnieju brakuje im reprezentacji Polski.
5: Nie oglądam.
6: W ogóle?
5: W ogóle.
6: A jakby nasi grali?
5: No kibicuję.
7: Coś tam sobie typujemy w pracy jakoś tak dla zabawy, ale nie ogląda meczy, raczej skróty.
6: Jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
8: Jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
4: No i to zawsze jakiś sposób. Z kibicami w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek, a o wszystkim, co ważne na mundialu, mówimy w mistrzowskich fleszach sportowych.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Jak będzie film dokumentalny z tego mundialu, to wnioskuję o nazwanie go 40-latek.
1: W sumie coś tam jest.
4: Dobre.
9: Bardzo proszę.
1: Shakira i Bernabeu, teraz w RMF Max.

0: Za dokładnie 20 minut będzie 18, ale zanim to nastąpi, wielkie rzeczy będą jeszcze.
1: No nie, za 21.
0: O Jezu.
1: No jak już dokładnie, to dokładnie, tak? Będą inne rzeczy, będzie piosenka o tym, co dzisiaj robicie po pracy.
0: A o której dokładnie ona będzie?
1: No to zobaczymy za chwilę. Najpierw jeszcze trzeba prognozę pogody sprawdzić, więc zostańcie w RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
4: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: I po reklamie.

0: the spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
3: To późniejsze popołudnie jest jeszcze bardzo przyjemnie. Słupki rtęci na termometrach nadal pokazują 20 stopni. W nocy temperatura nie będzie zbyt niska, spodziewamy się około 10. Jutro grubo ponad 20 na całych Kujawach. Obecnie nad regionem powinniśmy mieć raczej umiarkowanie pochmurne niebo. Aura nadal sprzyja spacerom czy rowerowym wypadom za miasto. Jutro zrobi się bardziej szaro, może przelotnie popadać. W weekend nawet 30 stopni.

0: Another We Talk To You w RMF Max za 10:06. No pięknie wyglądają wasze plany na dzisiejszy wieczór po pracy. Zebraliśmy je na Messengerze RMF Max i napisaliśmy o tych waszych planach piosenkę.
1: To jest najważniejsza piosenka dzisiejszego dnia na całym świecie. RMF Max.

0: Kłębozalia i Faust w RMF Max. Ciekawą rzecz dzisiaj znalazłam w internecie, przeczytałam. To jest taka myśl, która myślę, że powinna nam towarzyszyć dzisiaj i ogólnie w życiu. Cokolwiek by się nie działo, nie mówcie nigdy absolutnie nikomu, że macie w domu drukarkę.
1: Okej. Okay. Masz w domu drukarkę?
0: Nie. Zamyślałeś, że się złapę, tak?
1: Nie wiem, jakby zrobiło się niezręcznie teraz, no bo nie.
0: Dobrze, że są drukarki w pracy.
1: Napiszcie, czy macie w domu drukarkę, dajcie znać. Ale szczerze, prognoza pogody zaraz będzie i flash informacyjny, tam sama prawda.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
13: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
14: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
15: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Sprawdzamy dla Was aktualne informacje z Kujaw. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ma ciekawą propozycję dla przyszłych rodziców z Włocławka i okolic. W poniedziałek 22 czerwca o godzinie 13 zostanie zorganizowany dzień otwarty sali porodowej. Warto pamiętać, że na spotkanie trzeba się wcześniej zapisać.
1: To będzie okazja, żeby zobaczyć salę porodową z bliska, zadać pytania doświadczonej położnej i dowiedzieć się więcej o przygotowaniach do porodu.
0: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Służby mundurowe, ratownicy medyczni i naukowcy zjechali do Inowrocławia. Wszystko w ramach Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, które zdominowało wtorkową mapę wydarzeń w mieście. Uczestnicy rozmawiali m.in. o cyberbezpieczeństwie i nauce pierwszej pomocy. Prawdziwym magnesem były jednak pokazy. Widzowie mogli z bliska zobaczyć akcję ratunkową podczas pozorowanego groźnego wypadku autobusu. Słońce, woda, góry i niestety więcej pracy dla ratowników. Przed nami wakacje, a to dla służb ratunkowych gorący okres pełen interwencji. Pamiętajmy o podstawowej zasadzie. Numer 112 wybieramy tylko w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Gdy już dzwonicie, najpierw powiedzcie dyspozytorowi, gdzie jesteście, a dopiero potem, co się stało.
2: Na pewno lokalizacja, to jest dla nas najważniejsze. Nawet jeżeli nie zdołamy dowiedzieć się dokładnie, co się dzieje, kto potrzebuje pomocy, to jeżeli już mamy tą lokalizację, to jesteśmy w stanie zareagować.
0: Mówił inowrocławski dyspozytor Kamil Kwela. Szykujcie się na wielkie świętowanie we Włocławku. Już w ostatni weekend czerwca miasto opanuje wyjątkowy jarmark. Przy parku na Słodowie i ulicy Szpitalnej staną stoiska z regionalnymi przysmakami oraz unikalnym rękodziełem. Będzie pysznie, kolorowo i bardzo klimatycznie. Więcej o tym przeczytacie na włocławek.eu. Zmieniamy temat. Muzealnicy zapraszali już do wyplatania wianków na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Teraz podobne wianki powstaną w okolicy Nocy Świętojańskiej. To właśnie wianki zrobione z kwiatów i ziół są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli letniego przesilenia. Spotkanie warsztatowe zaplanowane zostało na 27 czerwca w Szymborzu.
3: Zapraszamy na godzinę 12 do domu rodziny Jana Kasprowicza do Szymborza. Będziemy tam wyplatać wianki świętojańskie. Zaczynamy o godzinie 12 i warsztaty prowadzimy do wyczerpania kwiatów.
4: Jak te wianki wyglądają? Jakie kwiaty będą czekać na chętnych?
3: W tej chwili my tą bylicę będziemy tam mieć, bo ona jest cały czas tą rośliną magiczną, która świętemu Janowi musi towarzyszyć, czy wręcz wiankom sobudkowym właśnie. Ale oprócz tego będziemy mieć róże, będziemy mieć różnego rodzaju kwitnące rośliny zielne, polne. Także będzie i ziołowo, i kolorowo.
0: Mówiła Elżbieta Jarzęcka z Inowrocławskiego Muzeum.
5: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Chmury na zmianę z błękitem, ponownie przelotne opady deszczu, mało odczuwalne podmuchy wiatru i całkiem wysoka temperatura. Taka aura według pogodowych radarów czeka nas jutro. Planujący czwartek lepiej pamiętajcie o parasolach. Termometry tym razem pokażą 24 stopnie. Ciśnienie będzie utrzymywać się powyżej normy, a warunki biometeo nie powinny się pogorszyć. Piątek przyjemny, posłoneczny i bardzo ciepły, a na sobotę zapowiadanych jest nawet 30 kresek w cieniu.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: O, no hej ponownie. Tu Justynka i Michał,
7: tak,
6: wasi kumple z RMF Max. Chciałem powiedzieć, że mundial zmienia nasze życie na wielu poziomach. Mhm. Bo jest taki szwajcarski piłkarz, jak się dowiedziałem kilka dni temu, jak Denis Zakaria.
7: Aha. To bardzo przypomina podejrzanie tytuł
6: tej piosenki, którą teraz zagra. I to jest strasznie irytujące, bo ja już nigdy nie będę w stanie słuchać jej tak samo.
7: Zakaria teraz w RMF Max.
6: To jest piosenka o tym piłkarzu chyba.
7: No być może. Na tropie zagadek to my za chwilę będziemy, słuchajcie, w RMF Max, bo dzisiaj jest zagadkowa środa, więc bądźcie blisko. Bądźcie. O. Tak się mówi.

0: ale się cieszę, że gramy ten banger. 8 po 6, a tu Cheryl Cole i Call My Name w RMF Max. Na takie dropy właśnie liczę o tej porze.
1: Środa zagadkowa.
2: Zagadek wiele dookoła nas, ale dziś tylko jedna jest istotna. Justyna Borycka po raz kolejny przygotowała coś niezwykłego.
0: Ale tym razem to nie jest zagadka wymyślona. To nie jest żadna historia, wiecie, po prostu z przestrzeni głowy. To jest historia z przestrzeni Gdyni, gdyńskich lasów, bo tam dzisiaj...
2: Gdynia, jak rozumiem, jakby poza obręb głowy i mózgu się wymyka.
0: Tak, ta Gdynia prawdziwa, która jest nad morzem. I tam dzisiaj w gdyńskim lesie pojawił się namalowany Papa Smurf. Taki wizerunek Papa Smurfa. I ktoś pod tym Papą Smurfem składa w ofierze 3 bochenki chleba tostowego. Wyciekły zdjęcia do internetu, no i teraz pół internetu się zastanawia, co się dzieje, o co chodzi, co to za tajemnica. Czy to jest jakiś trend, o jakim nie wiemy? Skąd wziął się Papa Smurf w gdyńskim lesie i dlaczego ktoś zostawia mu bochenki chleba tostowego?
2: Messenger RMF Max, wy jako detektywi RMF Max wielokrotnie udowodniliście, że niewielki z nas pożytek, ale może tym razem akurat... Może tym razem akurat damy radę rozwikłać tę zagadkę.
0: Może rozwiążemy faktyczny problem, bo my dzisiaj nie mamy rozwiązania zagadki. Dzisiaj nie ma dobrego rozwiązania zagadki, bo my też nie wiemy. My po prostu razem z wami dzisiaj spróbujemy się dowiedzieć.
2: Ale czujemy, że kiedy trafimy wreszcie na tę poprawną odpowiedź, to poczujemy, że to ona.
0: Tak. To będzie nasz instynkt detektywistyczny, ale też trochę wasz.
2: Messenger RMF Max. Właśnie tam prosimy o
0: głosówki,
2: głosóweczki z odpowiedziami na zagadkę.

0: Poniesieni emocjami zapomnieliśmy przypomnieć, jaka jest w ogóle zagadka dziś i na jakie głosówki czekamy. Papa Smurf pojawił się w gdyńskim lesie, mural z jego udziałem, a pod nim ofiara w postaci trzech bochenków tostowego chleba. Co się dzieje, o co chodzi?
1: Głosówki na Messengerze RMF Max. Ślijcie teraz. To

0: Sezon Dawida Podsiadło. To jest RMF Max, jest 18.19. Czy ten sezon to jest sezon na smerfy? Czy to właśnie jest odpowiedź na naszą dzisiejszą zagadkę w RMF Max? Nie wiem.
1: Środa zagadkowa.
2: No kochani, dzisiaj naprawdę trudne się wylosowało, bo dzisiaj my też nie znamy odpowiedzi na zagadkę, tylko szukamy jej razem z wami, bo to jest zagadka oparta na tak zwanych faktach autentycznych. Dzisiaj pojawiło się na jednej z gdyńskich grup facebookowych zdjęcie wizerunku namalowanego papy Smurfa i ktoś pod tym wizerunkiem, umiejscowionym w gdyńskim lesie, zostawił w ofierze 3 bochenki chleba tostowego, normalnie zapakowane w folię. Pytanie brzmi, co się dzieje? Dlaczego? O co chodzi? No i
3: ktoś
2: próbujemy.
3: Pomyślał, że skoro jest papa Smurf, to będzie też reszta Smurfów, więc zbierze się trochę kiełbasek, więc dorzucił chleb tostowy i będzie piknik.
0: W sensie zbiorą się Smurfy z kiełbaskami.
2: Aha, czyli tylko Smurfy w takim razie.
0: Smurfetka jest niezaproszona. Nie, z Kolim też może wpadnie.
2: Z parówką.
4: Gargamel zagraża miejscowej wiosce. I mieszkańcy boją się tego Gargamela, wiedzą, że jedyne kto go może pokonać, to właśnie papa Smurf. I dlatego składają mu chlebek.
2: Halo, czy słucha nas ktoś z Gdyni i może potwierdzić, że wiosce Gdynia zagraża Gargamel? Jeśli tak, to prosimy o kontakt pilnie na Messengerze RMF Max po prostu, głosówką.
0: Absolutnie, jesteśmy cały czas otwarci też na wszelkie inne propozycje wyjaśnień tego, co dzieje się w gdyńskich lasach. Czemu pojawił się tam papa Smurf? Czemu obok niego pojawił się chleb? Czy chodzi o to, że Smurfy najlepsze są w kanapce?
1: RMF Max. RMF Max.
2: Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.
1: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: I po reklamie.

0: Krzysiek Chwaliński jest w studiu obecny na najnowszym Mistrzowski Flesz Sportowy, ale zanim, Krzysiu, czy wiesz dlaczego Papa Smurf pojawił się w gdyńskich klasach i są mu składane ofiary w postaci
1: chleba tostowego?
0: Czy wiesz dlaczego?
2: Nie, kompletnie, bo
1: czyli nie ma to nic wspólnego z mundialem i ze sportem w takim razie?
2: Chyba nie.
0: Okej, dobra, no to mamy rozwiązane, słuchajcie. Zagadkowa środa trwa, rozwiązanie tej zagadki wkrótce. Na razie Krzysiek Chwaliński opowie, co tam słychać na mundialu.
3: Tym razem trochę statystyk, który zdominuje jeden piłkarz. Messi strzelił 3 gole, Mbappe i Haaland zaliczyli po 2 trafienia. Wszyscy trzej w ostatnich mundialowych starciach poprowadzili swoje drużyny do zwycięstw. Przypomnijmy, Argentyna wygrała z Algierią 3-0, Francja z Senegalem 3-1, a Norwegia z Irakiem 4-1. Uwagę kibiców najbardziej skupił jednak Messi. W swoim 200. występie w reprezentacji trafił do bramki, powtórzmy, 3 razy i dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów, mistrzostw świata. Razem z Niemcem Mirosławem Kloze mają na koncie po 16 goli. Pytane o to, czy śledzi te statystyki, Messi odparł. Nie, szczerze mówiąc nie. To oczywiście zaszczyt tam być, obok Kloze i innych, którzy doszli tam przede mną. Ale Ronaldo również tam jest. Messi został też drugim po Cristiano piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. A skoro wywołany został Ronaldo, to za pół godziny zobaczymy go w meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga. CR7 będzie chciał ponownie podwyższyć statystyki, tego możemy być pewni.
0: 41-letni Ronaldo na mundialu.
2: I 39-letni Messi.
0: Nieprawdopodobne, a ja tu siedzę i mnie plecy bolą.

0: Krynic tam w Gdańsku. Nie pamiętam, bo rodzice mówili mi 5 lat temu. Ale tak, zaglazają nam smelfy. I smelfetka przysła do mnie do tamu. I ja się boję, Gargamela.
1: Oj, to trzeba iść spać.
2: Bo kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać.
1: Szukamy rozwiązania zagadki papy Smurfa w gdyńskim lesie, któremu w ofierze zostały złożone chleby tostowe. To rozwiązanie już za moment w RMF Max, ale wcześniej jeszcze to, co w pogodzie w najbliższej okolicy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
17: Skoda. I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Chmury na zmianę z błękitem, ponownie przelotne opady deszczu, mało odczuwalne podmuchy wiatru i całkiem wysoka temperatura. Taka aura według pogodowych radarów czeka nas jutro. Planujący czwartek lepiej pamiętajcie o parasolach. Termometry tym razem pokażą 24 stopnie. Ciśnienie będzie utrzymywać się powyżej normy, a warunki biometeo nie powinny się pogorszyć. Piątek przyjemny, posłoneczny i bardzo ciepły, a na sobotę zapowiadanych jest nawet 30 kresek w cieniu. We'll be right back.

0: No i tak się gra, tak się tańczy w RMF Max za 10:07, a to jest jeszcze moment na rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
1: Środa zagadkowa.
0: Nie ma lekko, słuchajcie, bo dzisiaj jest zagadka z życia wzięta. W lesie w okolicach Gdyni pojawił się namalowany Papa Smurf i ktoś złożył mu w ofierze 3 bochenki chleba tostowego. Co się dzieje? O co chodzi?
2: Wszystkie poszlaki wskazują na to, że odnaleźliśmy jedyną słuszną, jedyną opartą na faktach, na logicznym myśleniu odpowiedź i brzmi ona następująco.
3: Uwaga, uwaga. Smurfianie wyszli z podziemia. Wyznawcy wielkiego Papa Smurfa. Legenda głosi, że w wielkim głodzie w Gdyni Papa Smurf sam osobiście złowił największego śledzia na świecie, mając zaledwie chleb tostowy. Od tamtej pory wyznawcy go składają w ofierze.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: To aż mnie kusi, żeby kiedyś spróbować złowić śledzia na chleb tostowy. Jak to się robi?
2: Gdynianie, nie niepokójcie się, wszystko już jest jasne, wszystko już wiemy, wszystkie fakty zostały odkryte, nic już nie jest dla nas zagadką.
0: Tak, smurfianie po prostu wyszli z podziemia, dokładnie tak
2: a
0: to działa.
2: A papa Smurf złowił śledzia na to chleb tostowy, czego nie rozumiecie?
0: Tak było, nie zmyślam.
2: Gips, Kukon i Jonatan. Tego podobno słuchał właśnie Papa Smurf podczas tego wędkowania. Jest za 8:19, a teraz i wy możecie tego posłuchać.

0: tak gra Gibbs jeszcze przed siódmą w RMF Max. A my już trochę się zagadaliśmy na temat Bobu i do tego tematu wrócimy po godzinie 19. Oj, emocje. Emocje u Michała.
1: To jest klasyczny ragebaiting po prostu. Ty wiesz, jak ja nienawidzę Bobu i mnie podpuszczasz, ale będziemy o tym rozmawiać. Ja odnajdę w sobie spokój, argumenty, żeby udowodnić, że Bób nie jest godzien naszego szacunku. Zostańcie z nami w RMF Max. Reklama.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie. Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
2: Magia teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
3: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12b. Zadzwoń 669 615 325.
4: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
5: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe.

0: 92 FM.
1: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Za nami 28. Forum Ratownictwa. Swoje stanowisko w hali widowiskowo-sportowej mieli inowrocławscy strażnicy miejscy. Co można było tam zobaczyć, mówi Sylwia Dębska.
2: Tutaj przedstawiamy nasze urządzenia, które wykorzystujemy na co dzień, takie jak urządzenie do badania wilgotności drewna, a także urządzenia do pobierania próbek z pieca. Mamy również fotopułapkę, a także alkogogle i narkogogle, które można sobie wypróbować, sprawdzić, jak to jest być pod wpływem.
1: Mówiła Sylwia Dębska z Inowrocławskiej Straży Miejskiej. Będzie łatwiej o parkowanie w Inowrocławiu, a przy okazji wzrośnie nasze bezpieczeństwo. Magistrat ogłosił przetarg na dokumentację 3 podziemnych parkingów, które w razie zagrożenia staną się schronami. Nowe obiekty powstaną przy ulicach Kilińskiego, Kątnej i Błaszka. Pod ziemią powstaną całe systemy wentylacyjne, oświetlenie awaryjne oraz sanitariaty. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z programu ochrony ludności. Setki lekcji o bezpieczeństwie we Włocławku. Mundurowi z patrolu szkolnego przeprowadzili w naszych szkołach i przedszkolach prawie 500 pogadanek. Tematy spotkań zawsze zależą od wieku uczniów. Wszystko po to, by wiedza o bezpieczeństwie trafiała do nich jak najprościej.
3: Hejt, mowa nienawiści, bezpieczne otoczenie, przemoc, ewolucja i rodzaje tej przemocy. A szczególnie podkreślam tutaj właśnie ten hejt i tę mowę nienawiści, gdyż jak spojrzałem w statystykę, to ponad 29% respondentów prosi właśnie o tego rodzaju tematykę.
1: Mówił rzecznik Włocławskiej Straży Miejskiej Dariusz Rębiałkowski. Ruszyła kolejna edycja konkursu Włocławek Miasto Dobrego Klimatu. Informacje w pigułce na ten temat przygotował dla Was reporter RMF Max. Bartku?
4: Zadanie polega na przygotowaniu krótkiego filmu promującego Włocławek. Materiał może trwać maksymalnie 90 sekund i powinien pokazywać największe atuty miasta. Konkurs jest okazją, by przedstawić stolicę Kujaw z własnej perspektywy. Na autorów najlepszych produkcji czekają nagrody pieniężne. Regulamin jest dostępny na stronie włocławskiego magistratu.
1: Tyle Bartek Seklecki. Włocławscy urzędnicy czekają na Wasze filmy do 6 lipca. Bezpieczeństwo na wakacyjnych drogach to podstawa. Jeżeli organizujecie wyjazd autokarowy z Inowrocławia lub okolic, koniecznie zaproście na miejsce policjantów. Mundurowi przed samym startem sprawdzą stan techniczny autobusu, od hamulców i świateł po dokumenty i trzeźwość kierowcy. Zgłoszenia przyjmuje Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu. Warto zadzwonić tam z wyprzedzeniem.
5: Kontrole autobusów obejmują m.in. sprawdzanie stanu technicznego, obowiązkowego wyposażenia, uprawnień kierowców, czasu pracy.
1: Mówiła Izabela Lewicka-Waszak z Inowrocławskiej Policji.

0: Słupki rtęci na kujawskich termometrach trochę spadły. Pokazują 19 kreskę i przez kolejne godziny niebo nadal będzie umiarkowanie pochmurne. Wieczorem nie możemy narzekać na spadek energii. Biometr jest sprzyjający, nie powinien się zmienić ani jutro, ani przez kilka kolejnych dni. W czwartek czeka nas niewiele ponad 20 stopni ciepła, ale o poranku napłyną do nas chmury, może przelotnie popadać. Potem znowu pojawi się słońce. Piątek słoneczny, gorący, podobnie sobota.
1: Tyle się dzieje dzisiaj, że nie zdążyliśmy się odnieść do tematu poziomek. Pytaliśmy, czy jedliście już w tym roku poziomki. Dostaliśmy piękną wiadomość tłumaczącą, że truskawka wyewoluowała z poziomki. Więc jak jadłeś truskawkę,
2: to jadłeś tak naprawdę poziomkę. Dokładnie tak jest. Szok, niedowierzanie.
1: To się dzieją rzeczy niesamowite dzisiaj w tym programie. Poziomki, jest... truskawki, wybuchy, pościgi. A i Michał Siwek z Justyną Borycką. I Bób też. Bób też.
2: Bób.

0: Ebony Hollow w RMF Max. Jest nastrój, jest klimat, ale za chwilę tutaj ogień zapłonie, bo jest konflikt między nami. Niestety. Konflikt oparty o bób.
1: Ciebie chyba bób opuścił. Jak tobie się wydaje, że bób kiedykolwiek zagości w moim sercu. Bób to jest zło, bób śmierdzi, bób nie smakuje, bób... O proszę, już się oburzyła, się obraziła.
0: Bób jem teraz codziennie, bo sezon jest krótki, bób jest chrupiący, bób jest zdrowy, ma mało kalorii, dużo białka, jest strączkiem, więc to już samo w sobie jest zdrowość i to trzeba jeść po prostu, jak jest sezon na bób. Jadłeś kiedyś bób na przykład taki z patelni, podsmażany jeszcze w jakiejś azjatyckiej przyprawie typu na przykład chili?
1: Ja bób zjadłem raz i poprzysiągłem, aby nigdy więcej nie popełnić tego błędu.
0: Ile miałeś lat, jak jadłeś ten bób?
1: To nie ma znaczenia, Justyna. No to
0: ma.
1: Chodzi o zasady.
0: Bo też smak się zmienia w życiu.
1: Ale bób się nie zmienia. Kochani, ważna sprawa.
2: Chodź, jest debata.
1: Jest debata, napiszcie, czy bób na tak, czy bób na nie i raz na zawsze zdecydujemy, czy bób jest godzien miejsca w naszych sercach. Koniecznie, musimy to dziś rozstrzygnąć raz na zawsze. Messenger RMF Max. Bób tak, czy bób nie? Hity na maksa.

0: Tak, mamy wyniki.
1: Wyniki sondażu. Bób tak, czy bób nie. To jest walka o bób, którą prowadzimy dzisiaj z Michałem, ponieważ ja jestem fanką bobu i jem go aktualnie codziennie, bo jest sezon. Michał bobu nie cierpi.
2: Znaczy, bób jest obiektywnie po prostu zły. Jest dziełem złych sił, przysłanym tutaj na ten łez padł, aby uprzykrzyć nam jeszcze bardziej życie.
1: Otóż 66% słuchaczy RMF Max nie zgadza się z tobą. Bób, tak! Tak jest!
2: Nie podoba mi się to. To jest...
1: 66% na tak dla bobu, 44% na nie dla bobu. Tak wyglądają wyniki naszej ankiety.
2: Walczyliśmy.
1: Na Messengerze RMF Max. No po prostu zdrowy rozsądek wygrał, no. Zdrowy rozsądek, smak, gust,
2: ja sobie
1: zdrowie.
2: Bardzo dobrze potrafię poradzić z porażką, bo wiem, że oszukiwaliście. Potrafię przegrywać, tak?
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Mamy ich już na liście kompetencji, teraz czekają na być może jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexa, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl.
4: Kompetencji Ekstra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max.

0: Oscar Sims w RMF Max.
1: RMF Max.
2: Mistrzowski flash sportowy przed nami, Krzysiek Chwaliński w studiu. Ja was zostawiam, bo ja nie chcę usłyszeć, jaki jest wynik meczu Portugalia-Kongo, bo będę oglądał, jak wrócę do domu.
1: Sponsorem mistrzowskiego flasha sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Od pół godziny trwa spotkanie Portugalia, Demokratyczna Republika Kongo. Ci pierwsi w czerwonych koszulkach wygrywają 1-0. W szóstej minucie bramkę dla Portugalii strzelił João Neves. Kongo w niebieskich trykotach stara się jak może wypracować sytuację.
4: Demokratyczna Republika Konga wraca na mundial po ponad pół wieku, w 1974 roku, jeszcze jako Zair. Same porażki bez strzelonego gola. Portugalia marzy o półfinale, ostatnio osiągnęła go w 2006 roku, czyli podczas pierwszego mundialu Ronaldo.
3: No i na tę chwilę robi malutki krok w kierunku spełnienia tego marzenia, mówił Patryk Serwański. Dodajmy, że w tym spotkaniu mamy polski akcent w reprezentacji Demokratycznej Republiki Kongo. Gra Steve Capaudi, na co dzień występujący w Widzewie Łódź. O 23:00 kolejny z hitów kolejki, mecz Chorwacja-Anglia. W nocy pojedynki Gana-Panama i Uzbekistan-Kolumbia.
2: Okej, już?
3: Tak jest.
0: Tak, możesz, Michał, możesz wrócić.
2: Dzięki.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. You make me feel alive again.

0: Moving to the sun. Kierujemy się w stronę słońca, a słońce kieruje się w naszą stronę.
1: I to tak mocno.
0: Zbliżają się potężne upały. Konkrety zaraz w prognozie.
1: Tak jest. W ten weekend będzie gorąco też w RMF Max, bo za chwilę kolejne bęgery. Bądźcie z kanałem nadawczym. Ale łupie.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: I po reklamie.

Słupki rtęci na kujawskich termometrach trochę spadły. Pokazują 19 kreskę i przez kolejne godziny niebo nadal będzie umiarkowanie pochmurne. Wieczorem nie możemy narzekać na spadek energii. Biometr jest sprzyjający, nie powinien się zmienić ani jutro, ani przez kilka kolejnych dni. W czwartek czeka nas niewiele ponad 20 stopni ciepła, ale o poranku napłyną do nas chmury, może przelotnie popadać. Potem znowu pojawi się słońce. Piątek słoneczny, gorący, podobnie sobota.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: David Guetta, RMF Max cały czas z wami. Za chwileczkę wybije godzina 20 i po 20 startuje Hot Bands Extra, dyszka najlepszych numerów najnowszego notowania z grabą. Klasycznie po 20, najlepszy pomysł na spędzenie wieczoru.
1: Ale ładnie zareklamowałeś, proszę bardzo, elegancko.
0: Tak. Graba mi obiecał 5 zł.
1: Okej, okay. To zobaczymy, co zrobisz za 5 zł dla mnie jeszcze, wymyślę coś. To Siwek i Borycka, dzięki za dzisiaj. Kanał Nadawczy wraca jutro po 17. Bawcie się dobrze z RMF Max.
0: Pa.
2: Słuchacie RMF Max Włocławek. Co, gdzie, kiedy we Włocławku? Sprawdziliśmy, gdzie warto się pojawić w zbliżający się weekend. Jazda Retro, czyli warsztaty malowania na ceramice, idealne na twórcze przedpołudnie z okazji Dnia Ojca. Start o godzinie 10 w Skarbcu Fajansu. To najlepsza opcja, żeby kreatywnie spędzić czas i przygotować własnoręczny prezent. W następnej kolejności jest oprowadzenie z przewodnikiem po włocławskiej katedrze. Start o 15. Jeżeli chcesz dowiedzieć się nieco więcej o najsłynniejszej świątyni miasta, to propozycja właśnie dla ciebie. Kolejną propozycją jest 35. finał turnieju poezji śpiewanej na dziedzińcu Centrum Kultury Browar B. Tu usłyszysz najlepszych wokalistów i wokalistki o 20. Będzie poetycko, będzie nastrojowo, a przez cały weekend od 20 do 21 czerwca na Zalewie Włocławskim gwarantowane żeglarskie emocje. Regaty żeglarskich korsarzy to impreza, która przyciąga nie tylko fanów sportów wodnych. Przystań będzie tętnić życiem i muzyką.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: czerwca. Bielsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Remisuje z Kongo 1-1. Piłkę do siatki w 6 minucie wpakował João Neves dla Portugalii. Oczywiście Kongo strzeliło w ostatniej minucie pierwszej połowy. No i to pierwsze ich trafienie, pierwsza ich bramka w finałach Mistrzostw Świata. Za chwilę początek drugiej połowy. O 22:00 wielki hit Anglia kontra Chorwacja. O 1:00 początek spotkania Gany z Panamą, a o 4:00 Uzbekistan zagra z Kolumbią. Na chwilę zmienimy jeszcze dyscyplinę. Polskie siatkarki wygrały z reprezentantkami Bułgarii 3-0 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Kolejnymi przeciwniczkami biało-czerwonych będą Ukrainki.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: No to od kiedy te upały? Od jutra w końcu? No ja mam nadzieję, bo mi już się sandały zdążyły zakurzyć. Przemek Grabowski, witajcie. W środku tygodnia zaczynamy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery, premiery, nowość od Bledki, której może nie słyszeliście. A na 10 dzisiaj męskie granie orkiestra. Nareszcie.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: Numer 10.

0: Kiedyś ludzie, żeby robić muzykę, potrzebowali, wiecie, dużo sprzętu, duże studio. Dzisiaj wystarczą słuchawki i trochę spokoju w sypialni. Tak zaczynał, w sypialni oczywiście. Ten wykonawca, Daydream Affiliate i jego playback zrobił klimat, ale nie ma go jeszcze w zestawieniu. Co się dzieje? Głosujcie na rmfmax.pl. Za to jest Olivia Rodrigo. Jest nowa płyta, jest ponownie bardzo emocjonalnie, ale akurat w tym numerze to jest bardzo energetycznie. Olivia Rodrigo na 9. Drop Dead. Max.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. 9.

0: 8. Numer 8.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Nowości w środę już w zestawieniu listy Hobbence, Puka i Liwka i Enklawa chce więcej. No na pewno chcą więcej niż miejsce ósme. Głosujcie na rmfmax.pl. Rozpędzimy się teraz trochę imprezowo. Przed wami Cascade ze Stanów. Wielokrotnie był nominowany do prestiżowych nagród muzycznych i przez lata utrzymywał pozycję jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów muzyki house w Stanach Zjednoczonych, a po drodze nie tylko house, progressive, melodic, trance, wszystko. EDM też. Człowiek orkiestra, jeśli chodzi o elektronikę. Tutaj Cascade i Leighton Jordani. Nowość w RMF Wax. Meet Again.

0: Polecam ten numer na zachód słońca. Dzisiaj jest ogień. Są w zestawieniu listy Hot Bands. Fire Fire to Shimza i Arko. Tak będzie brzmieć na pewno tegoroczne lato. Jeszcze na wakacje zapewne ktoś nas afrohausowo zaskoczy. A za chwilę również klubowo od braci z Brazylii Dub Dogs. How does it feel?
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.

0: No i tak fajnie, tak słodko, tak uroczo zaśpiewała Gracie Abrams, nasza nowość tego tygodnia, hit The Wall. Myślę, że ona ma zaproszenie na wesele Taylor Swift. Nie wiem, czy słyszeliście, halo, halo, fani Taylor Swift, burmistrz Nowego Jorku, coś tam pacnął, że prawdopodobnie na początku lipca Taylor i Travis Kelce powiedzą sobie tak i że to będzie w Nowym Jorku, nie wiem czy w samym mieście, czy może gdzieś poza miastem w jakiejś rezydencji, ale na pewno to będzie wielka impreza. No ja jeszcze nie mam zaproszenia, ale jak przyjdzie to dam wam znać. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbensy, tutaj Dawid Podsiadło. Mamy nowość na błysk.
1: RMF Max numer 5.

0: Rozkręca największe imprezy dookoła świata i rozkręca się także u nas na liście Hotbands. Mam dla was nowość od Fishera i Tones and I. Favor czeka na wasze głosy. Komu się wkręciło, dajcie znać. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę zestawienia. No, widzę po ilości głosów, że rzeczywiście wam się wkręciło. Tutaj Martin Garrix i Ed Sheeran, który zapowiada przerwę, musi poświęcić więcej czasu dla dzieciaków i rodzinki. Ich wspólne Repeat It.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: No nieźle można sobie przy tym zatańczyć, tak nawet w parze, tak sobie marzę, słuchając nowości od Bledki. Tańcz, myślę, że będziemy słuchać Wakacje przy ognisku, to nasza premiera dzisiaj. Bledka czeka na wasze wsparcie i głosy, no bo to przecież także gwiazda listy Hot Bands, czy będzie szybko w zestawieniu rmfmax.pl. Ej, na miejscu trzecim w środę Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, dwójka Teddy Swims, rozśpiewany w numerze Mr. Know It All, a na miejsce pierwsze wraca nasz z Polski Andy Dust, numer, który słychać, no teraz to już prawie na każdej imprezie. Jego Zokaria.
1: One.
2: Numer jeden.

0: Andy Dusty, jego Zakaria powrócę na miejsce pierwsze listy Hobbence. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami i teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek. Co, gdzie, kiedy we Włocławku? Sprawdziliśmy, gdzie warto się pojawić w zbliżający się weekend. Jazda Retro, czyli warsztaty malowania na ceramice, idealne na twórcze przedpołudnie z okazji Dnia Ojca. Start o godzinie 10 w Skarbcu Fajansu. To najlepsza opcja, żeby kreatywnie spędzić czas i przygotować własnoręczny prezent. W następnej kolejności jest oprowadzenie z przewodnikiem po włocławskiej katedrze. Start o 15. Jeżeli chcesz dowiedzieć się nieco więcej o najsłynniejszej świątyni miasta, to propozycja właśnie dla ciebie. Kolejną propozycją jest 35. finał turnieju poezji śpiewanej na dziedzińcu Centrum Kultury Browar B. Tu usłyszysz najlepszych wokalistów i wokalistki o 20. Będzie poetycko, będzie nastrojowo, a przez cały weekend od 20 do 21 czerwca na Zalewie Włocławskim gwarantowane żeglarskie emocje. Regaty żeglarskich korsarzy to impreza, która przyciąga nie tylko fanów sportów wodnych. Przystań będzie tętnić życiem i muzyką.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
14: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: Krzysiek Kwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Mamy w Houston wielką niespodziankę. 1-1 zremisowała Portugalię z Demokratyczną Republiką Kongo. No i to sensacja. Pierwszą bramkę już w 6 minucie strzelił João Neves. Na minutę przed zejściem piłkarzy do szatni. Po pierwszej połowie wynik wyrównał Joan Wisa. No i to niezwykle ważne, bo pierwsza mundialowa bramka

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

się jak lato, co by na to, modelki wieczorowo w RMF Max. No lato już tu jest, poczujemy w weekend takie prawdziwe, prawdziwe lato. Zrobi się naprawdę gorąco, trzeba szykować shorty, sandały i oczywiście będzie można w końcu zostawić ciepłe bluzy i kurtki. No niektórzy to, w szczególności nad Bałtykiem, to w tym tygodniu nawet do czapek musieli wrócić. Naprawdę, taki czerwiec 2026. No to na rozgrzanie wieczorowo ugramy Justa Jack Style i Ione, Turn the Lights Off.

Halo, halo, fani Pitbulla. Kto z was wybiera się na jego imprezy w Warszawie? Ale to będzie show Hotel Room Service. To jest RMF Max i kolejna nowość, którą polecam wam już na wakacje. Za tydzień startujemy i będziemy słuchać także tego gościa. To jest jego drugi numer, który ma szansę na sukces i jedynkę na liście Hot Bands. Yearbox wraca w nowości Babylon.

0: Gdybyście potrzebowali murarza, bo trudno o dobrą ekipę, to Illenium się poleca. Kiedyś pracował na budowie, ale teraz no to przede wszystkim występuje na wielkich scenach, których nie buduje, przede wszystkim miksuje. Illenium, Ellie Goulding, Don't Watch a Love. Pięknie polatane, zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Wiktor Waligura, który ma szansę na jedynkę tego tygodnia na liście Hot Bands. Zagram wam jego cztery pory roku, no i może na starcie lata będzie w końcu najlepszy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: I po reklamie.

plan B. PZK i oczywiście mistrz Mata. Jest plan na urodziny. rmfmax.pl. Zapraszam, tam możecie zostawić życzenia dla przyjaciół, którzy świętują. No i są pozdrowienia dla Piotrka od całej ekipy. Jeszcze z pracy, bo Piotrek myśli o zmianie. Nie wiem, czy czegoś tutaj nie palnąłem. Piotrek, wszystkiego naj na 25. Niech kawa zawsze będzie gorąca, internet szybki, grill dobrze rozpalony, lodówka magicznie, żeby się uzupełniała sama. Życzymy ci tyle powodów do świętowania i żebyś musiał kupić kalendarz z dodatkowymi weekendami. No naprawdę, fajne życzenia od chłopaków z budowlanej ekipy. No dzisiaj taki wieczór budowlańców. Piotrek, dla ciebie numer, który też warto zabrać na budowę. Robota idzie szybciej. You Spin Me Round od

Jeszcze kilka dni temu jedynka na liście Hot Bands, Justin Bieber, Nicki Minaj mogą tam wrócić właśnie w Beauty and the Beat. A my wracamy do nowości. Słuchajcie, jest David Guetta na lato i Bibi Rexa. Nie po raz pierwszy, nie po raz drugi i pewnie nie po raz ostatni razem. Myślę, że będziemy się bujać w trakcie tych wakacji do tego numeru. Bibi Rexa śpiewa Sad Girls. No i czeka na wasze głosy także dzisiaj wieczorem. rmfmax.pl

0: Ale Farben zrobił naprawdę fajny kawałek, Body Talk, przed chwilą w RMF Max. Czy komuś się może nudzi dzisiaj wieczorem? No to jest sposób na nudę, nasze quizy na rmfmax.pl. A kto zna najbardziej kultowe cytaty z Rancha? Właśnie, bo kręcą przecież nowe odcinki. Przyznajcie się, oglądaliście. Zobaczymy, kto będzie najlepszy dzisiaj wieczorem. Zapraszam was teraz.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

Sorry Papi, nasza kolejna soczysta, słoneczna nowość to Topic z Niemiec i Becky G. Czekają na wasze głosy też na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Teraz numer z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy bawili się ostatnio na stadionie w Warszawie na imprezie Art Bad, gdzie zagrał także Steve Angelo, czyli 1/3 tej ekipy Swedish House Mafia. Podobno według klubowiczów Steve Angelo zagrał jeden z najlepszych setów tego wieczoru. Swedish House Mafia, ich Wait So Long.

Hazarda, The Keep Advice, Stas w RMF Max. Teraz nasza nowość z Wielkiej Brytanii, dwójka przyjaciół, która tworzy projekt Jungle. Ich muzyka to wszystko dookoła funku, soulu, downtempo, lounge'u, trochę nawet chilloutu i bardzo często house'u. To takie hipnotyzujące brzmienia, które polecam na wakacje, także na zachody słońca. Jungle i nowość w RMF Max. The Wave to numer, który też czeka na wasze głosy na liście Hot Bands.

0: End of Beginning to Joe. Jego muzyki słucha się świetnie na kanapie, tylko nie po kolacji. Po kolacji idziemy na spacer. Słuchajcie, ciotka, dobra rada. Napisała, że już 10 minut szybkiego spaceru po posiłku może pomóc nam wszystko strawić. Czujemy się wtedy lepiej i tak lżej. No i na spacer zabierzemy też Gipsa i Kukona i Jonatana. Co wy na to? Za chwilę ich wspólne dzieło. Ty masz.
1: Reklama.
2: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
1: I po reklamie.

na swoją imprezę, żeby was rozgrzewał, pograł trochę, to muszą być frytki i tłusty hamburger. Tak się zawsze odżywia przed występami nasz DJ Airbox i jego Graceland. No, grając tak tłuste bity, musi mieć moc. Teraz kawałek, przy którym też można spalić trochę kalorii. Męskie granie orkiestra wciąż w pierwszej dziesiątce na liście Hobbent, no i być może jeszcze w tym tygodniu będzie powrót na miejsce pierwsze. Może jutro. Głosujcie na rmfmax.pl.

To dopiero tydzień mundialu, tak więc chyba jeszcze nie zdążyliśmy się znudzić, prawda? Tym hitem, no prawie tydzień. Shakira i Burna Boy, daj, daj. No to ja wam chcę coś dać. Może chcielibyście się założyć, kto zostanie mistrzem świata w piłce nożnej. Są ludzie, którzy potrafią podobno to przewidzieć, wytypować i wiele osób typuje, że to będzie Holandia. Nie wiem, ile bym się z wami założył, ale może tak delikatnie, tak o 5 zł, żeby nie za dużo, że to będzie Holandia. Teraz Eben w RMF Max. Ciekawe, komu on kibicuje. Jego Hello.

0: sezon. To Dawid Podsiadło, ale się porobiło, bo Dawid walczy sam ze sobą w tym tygodniu na liście Hot Bands, bo w zestawieniu są jego dwie piosenki, która wygra ten wyścig. Halo fani Dawida, głosujemy tak, że dzisiaj wieczorem jeszcze jest trochę czasu, zanim skończy się dzień. RMFmax.pl, a zanim skończy się dzień, to przypomnę wam aktualną jedynkę dzisiaj. Wrócił na szczyt Andy Dust, już czeka, będzie za chwilę jego Zokaria. RMFmax.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: I po reklamie.

Okazuje się, że Roxy to taki muzyczny kameleon. Potrafi tak bardziej spokojnie, romantycznie, w klimatach R&B, ale tak szybciej, energetycznie i z gitarą to też. Roxy White, nasza nowość, Chciałam Ciebie więcej. Kto chce ich więcej i częściej i wyżej przede wszystkim na liście Hot Bands? A głosuję tak, że wieczorowo po 23 zapraszam rmfmax.pl. Przemek Grybowski z Wami, teraz Somber i jego 12 to 12.

Szampan otwiera się w Sanach. A ja otwieram skrzynkę z nowościami. W środku dużo petard już na tegoroczne wakacje, które będą wyjątkowo przebojowe. Będą house'owe, afro-house'owe, trochę hip-hopowe na pewno. I będą także takie, bo do poczekalni listy Hot Bands wraca Robin Schulz. Jest lato, Robin Schulz zawsze na lato aktywny. Madela z nowości, śpiewa Barbs. Do tego tańczę w tym tygodniu jego Better Times.

Only One More Chance, ale w nowej wersji, odświeżono ostatnio od Accent. Teraz bardzo ważna informacja, w szczególności przed tymi upałami, które idą do nas. Pamiętajcie, że uczucie zmęczenia bywa czasem pierwszym sygnałem zbyt małego nawodnienia organizmu. Tak więc jak ktoś czuje się na przykład nagle bardzo źle w ciągu dnia, taki wyczerpany, wyczerpana, to może po prostu trzeba się napić. A najlepiej to pić jak najwięcej od rana. Wody oczywiście, herbatki bez skojarzeń, proszę.

Kościuki, Dawid Płotka w RMF Max, a wcześniej Sikor i jego Biedamen. No jest to Superman, ale jest także Biedamen. Niestety Biedamena nie będzie na naszej imprezie. A może dobrze, bo u nas to jest tylko na pogato. Lato na Maxa trwa, byliśmy ostatnio w Malborku, a wkrótce otwieramy lato w Wadowicach. W tym sezonie na naszej muzycznej scenie RMF Max z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Kerzy, ale też Maryla Rodowicz i Grubson i Oskar Cymc, i Zalia i Mortalcio i oczywiście Ola Bieniarz, która miksuje dla was hity z RMF Max. Kolejny przystanek Wadowice.

Nie mam czasu, Lina w RMF Max. Kto nie ma czasu, żeby wstać się na chwilę? Kto się zasiedział, a może już za dużo leży wieczorowo? No to RMF Max przypomina, że długie siedzenie bez przerwy nie jest korzystne dla organizmu. Warto wstać, poczuć się lepiej, poruszać choćby tak przez 2-3 minuty. No to wstajemy, wkręcamy te żaróweczki i słuchamy Metznera. Będzie za chwilę jego Kto to?

Fajnie, fajnie, takie trochę reggaetony i to z Polski, Lija Blanco i Włodarski, serce dla nas, serce dla was. Dziękuję wam za spotkanie w środę, zapraszam jutro, czwartek, godzina 20, wieczór, wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze hiciory, nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Sprawdzajcie, co tam się dzieje w poczekalni i głosujcie na swoich faworytów. rmfmax.pl, słyszymy się jutro, miłej nocy, cześć.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.